Rozumiesz moje dziaby i złote zęby. Odbijam tych zepsutych typów, gdy idę tędy z nią, z moją malutką candy. Mam modni plakat z blow.

malować obrazy, nie na mnie obrazić się. Poszle ją na wybiegi, lens jak i też żadne zakazy. Wy te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: W Ostrzeszowie poranek zapowiada się chłodny, termometry wskażą około 12 kresek, a niebo będzie raczej czyste. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20 stopni, ale po południu mogą pojawić się przelotne opady. Wiatr będzie łagodny, więc parasol może się przydać.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Ukraińcy dopięli swego. Prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił dotychczasowego naczelnego dowódcę ukraińskiej armii, Oleksandra Syrskiego. Na jego miejsce wyznaczony został Michał Drapatyj, wcześniej dowódca sił lądowych. Dymisji Syrskiego domagali się protestujący w Kijowie Ukraińcy. Zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę, a to po tym, jak prokuratura nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy, którego w sobotę na A1 zatrzymali inni kierowcy. Mężczyzna miał prawie 3 promile i sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Prokurator,

0: Rosyjskiej Armii Oleksandra Syrskiego. Na jego miejsce wyznaczony został Michał Drapaty, wcześniej dowódca sił lądowych. Dymisji Syrskiego domagali się protestujący w Kijowie Ukraińcy. Zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę, a to po tym, jak prokuratura nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy, którego w sobotę na A1 zatrzymali inni kierowcy. Mężczyzna miał prawie 3 promile i sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.
1: Prokurator,

0: Dzień mózgu prowokuje nas do zadania ważnego pytania, czyli po prostu, drodzy, kochani, czego nie rozumiecie?
1: No, ja na przykład tego, że kładę się spać o 22, a po 15 minutach jest 5 rano.
0: A wy czego nie rozumiecie? Ikonka mikrofonu na Messengerze, tak to działa.
2: Siema, nie rozumiem tego, jak moja żona potrafi wstać o 4:30 na pierwszy budzik. To nie jest normalne. Pozdrawiam.

0: Zastanawiamy się, co tu się wydarzyło. Nie rozumiem tego, często mówimy pod nosem. Masz coś takiego kiedyś, Paweł? Miałeś?
1: No, że ja tak jak Jankes, kupuję ten karnet na siłownię i nie chodzę. Ja tego nie rozumiem.
0: Klient idealny.
1: No właśnie.
0: No? Ja na przykład nie rozumiem, jak to jest, że w pewnym wieku zanika, jako właściciel psa to powiem, zdolność do sprzątania po własnych zwierzętach. Im człowiek starszy, tym mniej to robi, zauważam na swoim osiedlu. Młodzi jeszcze jako chodzą z tymi woreczkami i sprzątają, a w przypadku starszego...
2: No co pani?
3: Z czym?
2: No co mi pani zsyra tu nim pod moim oknem?
0: O, dokładnie tak jest, niestety.
4: No, poczekaj jeszcze 5 lat, PESEL ci pokaże, gdzie cię będzie bolało i się nie będziesz schylał. Chociaż mam nadzieję, że będzie inaczej. Dajcie znać, czego wy nie rozumiecie z samego rana. Eskowy Messenger się kłania.
5: Totalnie nie rozumiem, dlaczego moja praca zaczyna się o 8, a nie o 10. Pozdrawiam.
4: Rozumiem, że miałaby się zaczynać o 10, ale kończyć jednak o godzinie 16.
0: Halo, dzień dobry, kto w kolejce dalej?
6: Ja nie rozumiem tego, jak moja żona ma na godzinę 8 do pracy, a wstaje o 8.15.
0: A to trzeba się Jankę zapytać, on działa w podobnym systemie.
7: Jankę i Wiktor.
4: Dajcie znać, czego nie rozumiecie. My wam oczywiście świat objaśnimy. Eskowy Messenger czeka lub numer telefonu 664-402-302.

0: Gadaj do nas, mów do nas, talk to me. Jadziula przyszła, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czego ty nie kumasz? Dzisiaj jest dzień mózgu, więc się zastanawiamy, czego nie jesteśmy w stanie umysłami swoimi ogarnąć.
2: Panowie, uważajcie, będzie bolało.
1: Nie wiem, ja wszystko kumam.
0: I dzień... takiej Jadzi nam potrzeba.
2: Bo Jadzia świętuje dzień mózgu, który dzisiaj
1: tak,
2: mamy.
1: No.
0: I właśnie dlatego cię mamy, bo ty tłumaczysz nam rzeczywistość.
1: Poranne pracowanie.
2: A trzeba ją tłumaczyć faktycznie, bo na przykład w prasie pojawiła się Agnieszka Chyży, która łapie się za fałdkę i rozpływa nad wakacjami bez telefonu.
0: Za co się łapie?
2: Za fałdkę.
0: A, na, za
2: to
0: brzuch.
2: To jest to, co masz na brzuchu.
0: Za Maćka się trzyma.
2: I do tego mówi, przeczytałam kilka gazet i zjadłam pizzę.
0: Oho, fajne wakacje.
1: Jedno jest pewne, ta fałdka wróciła z wakacji razem z nią.
2: To... Ciekawe, czy musiała płacić za nadbagaż na lotnisku.
0: Tam podejrzewam, że rośnie jeszcze jej siostra albo brat. Znaczy u mnie tak to zawsze działa, że się pojawiają parami te fałdki.
2: Natomiast, Wiktorku, to jest informacja dla ciebie, możesz już wzdychać. Zakochani Roxana Węgiel i Kevin Mgley.
0: O, nie chcę tego słuchać. Nie, weźcie te gazety ode mnie.
2: Oni podbijają Rzym. Tutaj całuski, tu włoskie przysmaki.
0: Obrzydliwe.
2: I zakupy w Chanel.
0: Nic mnie to nie interesuje.
1: No, teraz to ludzie żyją pełną piersią. A jak patrzę na Roxy, to nawet dwiema piersiami.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
2: Wiktor pokiwał głową, zgodził się.
1: Zgodziłeś się?
0: Ja może po prostu coś zagram.
1: Ja jak czegoś nie kumam, to udaję, że kumam.
0: To całe moje liceum tak wyglądało.

0: To są właśnie te poranne rytuały. 25 minut po godzinie 6, proszę wstawać i się nie ociągać.
1: No i czego nie rozumiesz, no? No czego nie rozumiesz?
0: Życia nie rozumiem, świata nie rozumiem. Halo, dzień dobry, a wy? Czego wasz mózg nie ogarnia?
2: Ja chciałam powiedzieć, czego nie rozumiem i nie rozumiem, dlaczego w kosmosie czas leci inaczej. Nie potrafię tego kompletnie zrozumieć.
0: To oby Marcin Procki zaraz, jak przyjdzie na newsy, nie powiedział: ej ludzie, we have a problem. Janku!

0: pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Na drogach ostrze Rzeszowa spory ruch, więc warto uzbroić się w cierpliwość i unikać gwałtownych manewrów. Co z pogodą? Dziś będzie chłodno, termometry pokażą 14 kresek, ale słońce się pojawi. Po południu możliwy deszcz, a temperatura wzrośnie do 20 stopni.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
3: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, we wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian, a te obejmują m.in., co budzi najwięcej emocji, limity wynagrodzeń i czasu pracy dla lekarzy. Donald Trump zaskakuje nowym pomysłem. Według doniesień New York Post, prezydent USA chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został szef FIFA Gianni Infantino. Gazeta zwraca uwagę, że nie wiadomo, czy piłkarski działacz jest zainteresowany tym stanowiskiem.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
5: SK Sport News.
3: Świetny start Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu drugiej rundy mistrz Polski wygrał na wyjeździe z mistrzem Danii Aarhus aż 4-1. Ozdobą meczu było trafienie stopera Lecha Terjego Jegbe, który huknął z dystansu w samo okienko. Tak dobrze nie poszło Górnikowi Zabrze, choć i tak skazywany na porażkę w starciu z Fenerbahce zaprezentował się solidnie. Górnicy przegrali 0-1, a rewansz rozegrają u siebie. A Pep Guardiola przymierzany jest do reprezentacji Włoch. Nieoficjalnie szefowie włoskiej federacji mieli spotkać się w Barcelonie z hiszpańskim szkoleniowcem.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
6: Jankes,
7: Kama
8: i Wiktor.
9: W radiu ESK.
10: Dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu. Proszę pomacać się po fałdach na głowie i wstawać. Dzień dobry, środa, 22 dzień lipca.
11: Tylko ty masz fałdy na głowie. Chociaż, przepraszam, może się okazać, że nie masz fałd. Bo w tym momencie na naszym maskowym Instagramie pojawił się już post. Bawimy się w kim jest Wiktor. Wskakujcie, tam jest przerobione zdjęcie Wiktora i na eskowym Messengerze nagrywajcie podpowiedzi dla niego, żeby może odgadł.
10: Coś się śmieje, sztuku.
11: Przepraszam, jednak masz fałdy. Masz fałdy na głowie.
10: Paweł, zrób mi
11: nawet
10: przysługę.
11: Nawet na tym zdjęciu.
10: Powiedz mi od razu, kim jestem.
12: Robert Makłowicz.
10: O, i koniec zabawy. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Grają Westę, Łatwo Ganki, Majko, 37 po 6.
1: A tymczasem inne gwiazdy muzyczne, czyli Robbie Williams.
0: Słuchajcie, jest afera z czymś białym, co wypadło mu... Właśnie nie wiadomo, czy mu z włosów to wypadło, czy z nosa, czy z ust.
1: To była taka biała grudka, która w trakcie wywiadu na mundialu wypadła Robbiemu Williamsowi. Kojarzycie ten taki wokalista, który kiedyś był bardzo, bardzo znany?
0: Tak.
1: Wypadła mu na różowy mikrofon, więc była bardzo widoczna.
0: Szybko to zabrał palcem i gdzieś tam sobie to schował za uchem, ale z tego, co on twierdzi teraz i tłumaczy się, że to coś białego, co mu wypadło, słuchajcie, to była miętówka.
2: A,
0: miętówka. Miętówki wypadają z włosów czy z nosa? Jak to jest? To nie jest ten jego ostatni hit wielki, który on grał?
3: Tylko jedną głowę mam,
0: to nie to? To nie to?
1: A wiesz, co mówi Robbie Williams na imprezie?
0: Co mówi?
1: Ale się namiętoliłem!
4: Jankes i Wiktor.
0: A co jeśli na przykład gołąb przelatywał i zrobił to, co zrobił, na mikrofon i to było ptasie mleczko?

0: Najlepsze gardło Polski? Proszę o aktywność.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
2: Happy birthday to ya!
3: Błażej, Błażej!
4: SK budzi w urodziny.
0: To o to chodziło, jeżeli chodzi o ten przydomek. Błażej, dzień dobry, witamy serdecznie.
5: Dzień dobry, witam.
3: Dobrze. Błażej, ale dobrze cię słyszeć.
0: Błażej ma głos jak dąb. Które to dzisiaj twoje urodziny?
5: Dzisiaj 21.
0: Oczko.
6: Gratulujemy, gratulujemy. My wiemy, że ty na co dzień studiujesz i mieszkasz w Warszawie, gdzie, uwaga, teraz będę cytować, dzielnie radzisz sobie nie tylko z sesją i codziennymi obowiązkami, ale również z gotowaniem, braniem i prawdziwie dorosłym życiem.
0: Niemożliwe i jeszcze raz niemożliwe.
6: No to szok.
0: Jak to jest? 21 lat, facet i pierze, gotuje, sprząta.
6: Ale
0: i...
6: poczekaj, to sprawdźmy w takim razie, jak pierzesz, to pierzesz kolory osobno czy razem?
5: Znaczy nie wszystkie osobno, ale osobno biały.
0: Słuchaj, a jak gotujesz zupę, to w garnku czy w mikrofalówce?
5: A tam.
0: O, jednak zda się gość.
6: Nie, no kurczę.
0: A w Europejskim Dniu Mózgu czego nie rozumiesz? Czy jest coś, czego w życiu nie kumasz? I stracił zasięg.
6: Jesteś? Halo, halo? O nie! Dzwoń do niego.

0: jeszcze raz, ponieważ mamy tutaj ważne informacje. Jego mama do nas napisała z tymi wszystkimi życzeniami. Najlepsze jest to, że życzy mu oczywiście samych zaliczonych egzaminów, pustego kosza na pranie, pełnej lodówki i tego, żeby studenckie konto nigdy nie świeciło pustkami.
1: Ja dzwonię, ja cały czas dzwonię, ale...
0: Ponieważ Błażej niedawno dostał się na płatny staż studencki, to niestety spowodowało, że nie mógł przyjechać na wakacje do rodzinnego Świnoujścia.
2: Wybrany numer jest w tej chwili niedostępny.
0: Do mamusi.
2: Po sygnale nagraj wiadomość.
1: Nagrywamy. Błażej, z okazji twoich urodzin leci do ciebie 100 zł na twoje konto bankowe oraz zapas oryginalnego soku.
0: A jak nie chciałeś gadać o praniu i gotowaniu, to trzeba było po prostu nie udawać, że masz wyłączony telefon.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: Czy oni przypadkiem nie reklamują jakiegoś telefonu Galaxy? Za 5 minut 7.
1: Ojej, za momencik u nas Marcin Procki będzie z newsami, natomiast najważniejszym newsem dnia jest to, że bawimy się w zabawę. Kim jest Wiktor?
0: No właśnie, ja jestem najważniejszym newsem tego dnia.
1: Nie, Babciu, nie, beka z ciebie.
0: Daj mi jakąś podpowiedź, proszę, ale taką, jak kolega koledze. Nie. No, kim ja jestem?
2: Masz znanego brata.
0: A, fajnie, nic mi to nie mówi.
1: No i super. To żeby cokolwiek mówiło Wiktorowi, wskakujcie na Eskowego Instagrama, tam jest jego przerobione zdjęcie na pewną postać. No i on musi odgadnąć, kim jest. Eskowy Messenger się kłania, tam rzucajcie podpowiedzi dla Wiktora i po godzinie 7 będziemy go męczyć.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
0: Kim bym nie był, jedno jest pewne. Na pewno jestem ładniejszy niż w rzeczywistości.
5: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, eksperymenty.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK. Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnes i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
0: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Na ulicach Ostrzeszowa ruch jak co rano, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Teraz o pogodzie. W ciągu dnia termometry pokażą 14 kresek, a słońce będzie dominować na niebie. Po południu może pojawić się lekki deszcz, a temperatura wzrośnie do 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przepychanki w PiSie. Daniel Obajtek miał podpisać oświadczenie o pozostaniu w partii i zobowiązać się do opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Otoczenie byłego premiera przekonuje jednak...
3: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie.
2: Mówił Piotr Miller, a do czwartku politycy ugrupowania mają czas na wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. A przyjęte przez Rosję ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. Przed taką operacją pod fałszywą flagą przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Przejęte przez Rosję drony są zagrożeniem dla wszystkich państw we wschodniej flanki NATO, podkreśla szef MON.
4: Przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce. Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tą sprawę zaangażowane.
2: A Rosja przejmuje drony, którymi Ukraińcy atakują jej terytorium, a w Czasowicze nad morzem wystawieni na ciężką próbę temperatury nie zachęcają do morskich kąpieli, słyszymy od wypoczywających w Gdyni.
5: Bardzo deszczowo, wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza, ja lubię szum morza i taką temperaturę.
6: W tej chwili masakra, dlatego, bo jest zimno, dzieci nie mają też swobody pochodzenia, chociaż po wodzie.
7: Szału nie ma.

0: dosyć.
1: Zaczynamy zabawę. Kim jest Wiktor? Czyli on nie ma zielonego pojęcia, na kogo przerobiliśmy jego zdjęcie. Wy wrzucacie nam podpowiedzi i jest dobrze.
0: Znęcacie się tylko nade mną. Kim ja dzisiaj jestem przerobiony na Instagramie?
2: Wiktor, jak ci to powiedzieć? Masz makaron na głowie.
1: No, taki jak z zupki chińskiej.
0: W głowie też mam, w środku mętlik i makaron. To jest najgorsza podpowiedź, bo teraz każdy chłopak na głowie nosi ten makaron. To przecież mogę być każdym.

0: 8 minut po godzinie 7. Werka do nas dołączyła, czyli nasza social media ninja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ty tu jesteś specjalnie po to, żeby pognębić mnie w zabawie, kim jest Wiktor, tak?
1: Dokładnie, specjalnie wstałam o 4:30.
0: Fajnie. Słuchajcie, ale zostawmy na chwilę moje przerobione zdjęcie. Ono faktycznie jest na Instagramie, na podpowiedzi czekamy na Messengerze. Ważne pytanie. Kto z was zamawia najwięcej badziewia na chińskich serwisach, gdzie można sobie coś wyklikać za 2 złote?
2: Nie, ja nie, natomiast moje dziecko, a i owszem. I powiem szczerze, że teraz słyszę taki cieniutki szloch u niej w pokoju dobiegający, a to wszystko dlatego, że AliExpress dostał obowiązek doliczania 3 zł do każdego zamówionego przedmiotu.
0: Zresztą
2: i do każdej paczki.
0: Temu też to dostało. No. Wszyscy, którzy z Chin coś sprowadzają, muszą teraz podrożyć swoje paczki, więc jak coś kupowaliście za złotówkę, to teraz kupujecie za 4, no, na przykład.
2: Tak jakby.
0: Zawsze Olka mi mówi, nie zamawiaj tyle taniego badziewia. To teraz będzie mówiła, nie zamawiaj tyle badziewia, bez taniego.
2: Ale AliExpress dostał również karę od Komisji Europejskiej, rekordową karę, bo 550 milionów euro za brak walki z podróbkami.
0: No, a wiecie, gdzie te podatki trafiają, jak przylatują te samoloty z tymi paczkami, z tymi rzeczami? Bo to wszystko musi lądować na jakichś dużych lotniskach,
2: tak,
0: na których pobierane jest cło.
2: Tak.
0: Kto ma takie duże lotniska?
2: Nie.
0: Sąsiad po lewej na mapie. Janek.

0: przeciwko mnie, dziady borowe jedne, no.
1: Mamy naszą zabawę. Kim jest Wiktor?
2: Kim jest Wiktor?
0: No. Kim jest Wiktor? Od razu mogę powiedzieć, młody, przystojny, perspektywiczny prezenter stacji radiowej. Zgadłem?
1: Nie, to nie jest ta osoba.
0: To nie? Nie? Jak to nie?
1: Słuchajcie, na jaskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Wiktora. Wy na jaskowym Messengerze wrzucacie podpowiedzi. Już jedną podpowiedź miałeś, pamiętasz
0: tak,
1: jaką?
0: Makaron na włosach. Już mam kilka koncepcji.
1: Na głowie.
0: Makaron na głowie. No a co jest na głowie? Włosy. No znaczy ja tego nie mam akurat, ale tak. Makaron na głowie. Pierwsza moja myśl jako fanatyk gotowania, bo wbrew pozorom potrafię co nieco.
1: Widzimy.
0: Czy ja jestem... Znaczy to nie jest moja próba już.
1: To tak nie działa.
0: Ja po prostu rzut...
1: Dokładnie, bogaj, dobrze.
0: Dobra, skoro już to zmarnowałem, Madzia Gessler?
1: Ciekawe, ale nie. Dobrze, posłuchaj w takim razie kolejnych podpowiedzi. Może ci się trochę rozjaśni, ale wątpię.
3: Wiktor, nie jesteś Polakiem.
0: Czyli nie Madzia Gessler, no. Przypominam, że

0: wszystko na podstawie mojego zdjęcia na Instagramie, na eskowym Instagramie, tak przerobione zdjęcie.
1: No.
0: Powtarzam jeszcze raz, przerobione zdjęcie na Instagramie.
1: No, następny.
2: No to tak, możesz komuś nieźle dokopać.
1: Aha.
0: Mogę komuś nieźle dokopać. Tak. Przypominam, że najbardziej ranią słowa. Więc to też jest szeroka podpowiedź.
3: A ty potrafisz.
0: No. Okej.
1: Okay. No, okay. No, zanotowałeś?
4: Hej Wiktor, moja podpowiedź do ciebie jest taka, że jesteś młodszy, uwielbiasz się dobrze bawić, a te twoje kocie ruchy w tańcu to łocie, panie.
0: Potrafię dokopać, mam na głowie makaron, kocie ruchy w tańcu.
1: Nie mam numeru telefonu do tej osoby, a szkoda.
0: Rysuje mi się w głowie Rafał Maserak, to nie jest moja druga próba. Ja po prostu głośno mówię, jak myślę.
1: Dobrze, dawaj ostatnią podpowiedź.
5: Wiktor, jako jedyny w swojej branży posiadasz stały aparat ortodontyczny. Niedawno, 8 dni temu miałeś urodziny.
3: Tutaj uwaga, podpowiedź, 9 dni temu, ja to sprawdziłem.
0: Ale co to jest za...
1: W której ty drużynie Boga igrasz? W jego czy w mojej?
3: W jego.
0: Przecież darowanej postaci nie zagląda się w zęby.
1: A jednak, patrzysz w zęby i na makaron na głowie.

0: mam z głowy zrobiony ketchup właśnie. Kim ja jestem?
1: Mamy dla ciebie jeszcze jedną podpowiedź.
2: Wiktor, nie wiesz, co to jest pasek do spodni.
0: Co to jest za podpowiedź?
1: Najlepsza!
0: Czyli co? Jankes i Wiktor. Uwielbiam chodzić ze spuszczonymi nachami?
1: Albo chodzisz w spódnicach.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Na drogach Ostrzeszowa poranne zamieszanie, ale ruch płynny. Kierowcy powinni zachować ostrożność. Dziś czeka nas słoneczny dzień z minimalnym zachmurzeniem. Temperatura wzrośnie do 16 kresek. Po południu możliwy przelotny deszcz, a termometry pokażą 20 stopni.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
7: 7.30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. 11. noc bombardowań. Trwają amerykańskie ataki na Iran. Eksplozje było słychać w wielu miastach. W Teheranie uruchomiono systemy obrony przeciwlotniczej. Rodzice złożyli już blisko 1,5 miliona wniosków o wyprawkę szkolną. Świadczenie Dobry Start obejmuje ponad 2 miliony dzieci. ZUS wypłacił do tej pory prawie 173 miliony złotych, a wnioski o 300 zł można składać elektronicznie do końca listopada.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
9: SK Sport News.
7: Lech ze sporą zaliczką, a w pojedynku Górnika nie wszystko stracone. Polskie kluby rozegrały pierwsze spotkania w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Kolej już na wyjeździe 4-1 wygrał z duńskim Aarhus, natomiast Górnik Zabrze 0-1 przegrał z Fenerbahce. Rewanże zostaną rozegrane za tydzień. A w Oklahomie trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. Srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska z najlepszym wynikiem awansowała do półfinału. To w swojej koronnej konkurencji slalomie K1 półfinały oraz finały odbędą się jutro.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
10: Jankes.
11: I Wiktor.
10: Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: Nienawidzę was.
13: No i to bez przesady, po prostu dzisiaj jest dzień mózgu, więc go użyj i odgadnij, kim dzisiaj jesteś.
14: Też bym chciał pomóc, to ja nawet tego gościa nie znam, ale mogę ci powiedzieć, że masz koszulkę sportową.
12: Świetna podpowiedź! Czekajcie, coś mi zaczyna świtać. Czy ja lubię wrestling amerykański? A?
13: Nie wiem, zapytam się go.

0: co na naszej antenie dzieje się od prawie godziny, podchodzi pod znęcanie się nad pracownikiem w biurze.
1: Co więcej, wcale nam z tego powodu nie jest przykro.
2: Kim jest Wiktor?
0: Kim jest Wiktor?
1: No dobra, podsumuj. Nie boli. Co podsumuj. Już wiesz?
0: Nie jestem Polakiem, to jest bardzo ważna informacja, tak, więc tak. Wykluczyliśmy wszystkich tutaj nadwiślańskich różnych hochsztaplerów. Mam na głowie makaron, czyli taką jakąś dziwną fryzurę w formie niestandardowej. Mogę kogoś skopać, lubię kocie ruchy. Ostatnia podpowiedź, koszulka sportowa, tylko nie wiem, czy dlatego, że jestem sportowcem, czy dlatego, że lubię je ubierać. Nie używam paska do spodni też bardzo często. Taka była podpowiedź. Co mi monitor zasłaniasz? Kurka, wodna. Moja ostatnia myśl krążyła dookoła Stanów Zjednoczonych i w wrestlingu. Chciałem powiedzieć, ale nie mówię tego głośno.
1: Oj tam. Myślałem, masz jeszcze dwie próby, więc
0: myślałem
1: dawaj.
0: O Hulku Hoganie, nie mówię tego na głos. To nie jest moja próba. Nie, bo odchodzę od niego myślami.
1: Dobrze, to mówiłeś o tym, że...
0: Bo miałem urodziny, a Hulk Hogan nie żyje, więc nie miał już urodzin. No, dobrze myślę, nie?
1: Brawo, logiczne myślenie. Ale chciałam ci powiedzieć, a propos tego, że jesteś z zagranicy, tak? No, to posłuchaj.
3: Hej, disowałeś raka ze Szczęsnym.
0: No co, i co jeszcze raz? Co robiłem?
1: Disowałeś raka ze Szczęsnym. No i teraz weź, a? Jak to się ma jedno do drugiego?
0: Uwaga, podaj...
4: Masz bardzo młodych rodziców?
0: Uwaga, podaję odpowiedź, nie potrzebuję więcej.
1: No.
0: I am... A właściwie jak to jest po hiszpańsku?
1: Nie
0: jestem...
1: Nie wiem.
0: Je suis po francusku... Lamine Yamal? Tak! Dziękuję, do widzenia, wygrałem te zawody.
1: Powiem ci szczerze, że obstawialiśmy z Bogajem, że to będzie odpowiedź, która w żaden sposób ci nie pomoże, tylko ci zaszkodzi.
0: No jak to przecież najsławniejszy TikTok ostatnich miesięcy. No,
5: jeszcze
0: no.
5: Zostało to.
6: Wiktor, no? Twoją niemowlęcą kąpiel zna teraz cały świat.
0: No właśnie, Leo Messi na rączkach trzymał mnie jako małego.
1: To teraz łap to.
0: To jestem ja?
1: Boże. Nie, to jesteś ty z włosami.
0: Ale ładniejszy niż Jamal.
7: Hity na czasie. Na lato. Na lato.
1: Chyba na urodziny ci zafundujemy przeszczep w Turcji.
0: Kurczę, no ale jak ja bym był przystojny z tymi włosami.
5: Nie.
1: Tak.
0: Reklama.
8: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
10: A co mamy do wyboru?
9: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
10: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
9: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
14: I po reklamie.

0: nim my.
1: 10 minut do 8 na balkonie stygnie nosel. Na balkonie stygnie
0: to
1: nosel.
0: To nie jest prawda, bo nosel jest zawsze gorący, on nie stygnie, zawsze jest w formie i zawsze jest gotowy do tego, żeby dzwonić i wkręcać.
1: Dzisiaj sprawa przedszkolna. Wyobrażasz sobie, jakbyśmy my, jako rodzice, czyli ty i ja,
2: ojej,
1: przyprowadzili do przedszkola Pawełka, naszego wydawcy, i powiedzieli:
0: Bogajku,
1: proszę się nim zająć, no.
3: Pan Persik!
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Nosel wkręca! Nosel wkręca! Nosel wkręca w Radio SK.
6: Halo?
7: Moje uszanowanie, z przedszkola telefonuje kwadratościan Krystyna, proszę pani. A ja w sprawie Laury i przyjęcia od września. Mogę zamienić kilka słów, bo jestem intendentką?
6: Tak, jak najbardziej, to jest aktualne, no, tak.
7: Pani ma świadomość tam odpłatności za przedszkole?
6: Nie, bo no nic tam nie rozmawialiśmy na ten temat.
7: No bo to są posiłki, proszę pani.
6: Tak. To jaka kwota tam wychodzi?
7: 380 zł bodajże, z tego co widzę.
6: Dobrze, ja wiem, zdaję sobie sprawę, no. Tylko po prostu nie rozmawialiśmy o kwotach wtedy, tylko czy małą przyjmą.
7: Musimy, proszę pani, z panią ustalić teraz wyliczenie tych posiłków i pytanie, czy Laura, proszę pani, do września już będzie w stanie wyliczyć posiłki, bo teraz albo będzie nadpłata, albo będzie, proszę pani, dojedzenie.
6: Znaczy się, no mała będzie wszystko, w sensie śniadanie i tak dalej.
7: Tak, ale czy ona będzie potrafiła to, proszę pani, wyliczyć stawkowo?
6: A jak to zrobić?
7: Już pani mówię. Albo my dajemy, proszę pani, listę, albo ewentualnie rodzic to zrobi, jeżeli to rodzic będzie później kalkulatorował. Ale dziecko, proszę pani, jak dostaje na przykład zupę, to kwestia tylko taka jest, żeby wpisała w listę, czy całą zupę zjadła, albo też gramaturę tej zupy zjedzonej.
6: Ale to co, moja Laura będzie musiała pisać?
7: Jak Laura, proszę pani, potrafi pisać, to napisze. Jeżeli nie potrafi liczyć, to pani by wyliczyła.
6: No ale jak 3-letnie dziecko ma napisać, ile zjadła, jak ona je po prostu i nic więcej, ona nie umie i nie rozumie.
7: A to
6: jeszcze,
7: ja pani powiem. Jeżeli dziecko się uda nauczyć, proszę pani, liczyć, czy tam wpisać cyferki, to załatwiamy sprawę. Jeżeli się nie nauczy, no to na przykład obrazkami. Wtedy na przykład namaluje, nie wiem, pół talerza, że zjadła, i to wtedy pani będzie musiała to przeliczyć.
6: No przez miesiąc jej takich rzeczy nie nauczę. Nie sądziłam, że w ogóle takie coś będzie. No.
7: A cyferek nie nauczycie?
6: A nie może po prostu być tak, że ona dostanie jedzenie i tyle?
7: Dobrze, a co jeśli nie doje?
6: A co jeśli nie doje, no to trudno.
7: To my wtedy, no widzi pani, nie, mąci. I rodzice, proszę pani, się burzą, bo chcą teraz zwrotu pieniędzy za to, co nie zjadła.
6: Dobra, to są większe problemy, ogarniemy,
7: no.
6: To pani.
7: No widzi pani.
6: I co, ja mam się do was odezwać, czy to dopiero we wrześniu?
7: To zapytam, proszę pani, Roberta, co robimy?
8: Zostałaś wkręcona w Radiu SK, Magda.
6: Ja pan Robert, ja mam swoje sprawy.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
3: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. Bueno.

0: Calvin Harris cały czas chce nas przekonać, że jednak to, co jest za oknem, to jest lato.
1: Tak, lato tylko w piosenkach niestety. No ale spokojnie, spokojnie. Za momencik z kolei u nas Marcin Procki i newsy będą.
0: A teraz Boga i klika cały czas po newsach.
2: Tak, najbogatsza warszawska dzielnica, czyli Wilanów. Tam podobno ludzie na Dino, ten sklep, mówią Dino, żeby brzmiało bardziej prestiżowo.
0: Ale to trochę jak u nas. My też nie mówimy wiadomości, tylko newsy. Kama i Wiktor.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
10: Inaczej futryna na 10 liter.

0: możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
1: Inaczej futryna na 10 liter.

0: Vox.
1: Vox. Tam są drzwi.
2: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
4: ceny. Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na 2 pierwsze paczki. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: W Ostrzeszowie przed południe zapowiada się z lekkim zachmurzeniem, a termometry pokażą około 16 kresek. Po południu może być mokro, bo prognozowane są przelotne opady. Temperatura wzrośnie do 20 stopni. Warto mieć parasol pod ręką, bo deszcz może nas zaskoczyć.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Porocki, zapraszam. Pakiet zmian w ochronie zdrowia we wrześniu trafi do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian, a Jakub Krzyżak w SK News teraz ze szczegółami, co w tych zmianach zostało zawarte.
3: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
4: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
3: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, które już trafiły do konsultacji. Pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu, a we wrześniu trafią już one do Sejmu.
2: Uwaga na podrabiane złoto. Mennica Polska ostrzega, że na rynek coraz częściej trafiają fałszywe sztabki złota.
5: Najczęściej jest to wolfram, który jest pozłacany. Z historii wiemy też, że są to czasami sztabki imitujące prawdziwe sztabki, czyli złodziej bierze taką sztabkę, pakuje ją inaczej, podrabia paragon i udaje, że jest to prawdziwa sztabka.
2: Mówi Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej. Kupując złoto, warto korzystać ze sprawdzonych źródeł i zwracać uwagę na certyfikaty. A uwagę warto też zwrócić na to, co dzieje się już na niebie. Można już oglądać rój meteorów. Te rozpoczęły swoją letnią aktywność. No i na przykład w tym roku maksimum Perseidów przypadnie na noc z 12 na 13 sierpnia.
6: Kama i Wiktor w Radiu SK.
7: Dzień dobry! To już jest środa.
8: Co? Podejrzanie dziwnie się cieszysz, wiesz?
7: Ja się cieszę, bo po urlopie środa to już jest praktycznie jak sobota.
8: Takie rzeczy mózg Kamili podpowiada. Dzisiaj jest dzień mózgu właśnie, więc zastanawiamy się, co u was w głowie się nie mieści.
9: Ja nie rozumiem, dlaczego od poniedziałku do piątku jest 5 dni, a od piątku do poniedziałku tylko 2.
7: No widzisz?
8: No właśnie. Kurczę, ja też tego nie kumam, a wy?
7: To jeżeli kumacie technologię, to na jaskowym messengerze jest mikrofonik, klikacie, nagrywacie i mówicie nam, czego nie rozumiecie.

0: każdemu chodzi albo nóżka, albo główka, albo rączka. Tak się gra na antenie. To są tańce na krzesłach. 8 minut po godzinie 8. Dzień dobry w środę 22 lipca.
1: Czy ty słyszałeś o tym, że przeciętne spożycie ryb w Polsce wynosi około 11 do 12 kg rocznie?
0: I jak to się liczy?
1: 6 kilo nad morzem w wakacje i 6 w Wigilię.
0: Słuchajcie, znowu jak są wakacje, to wracają rybne afery.
1: Ojej.
0: I znowu zwracają uwagę eksperci. Szczególnie jeden youtuber, który biega z kamerą i nie jest to Ksiapulo Książulo, to nie ten tym razem. Biega i sprawdza, czy nie podają plamiaka zamiast dorsza.
1: Wytłumacz.
0: Chodzi o to, że dorsz ma białe mięsko, plamiak to jest taki podgatunek dorszowy, niby dorsz, ale jednak tego dorsza udaje, to nie jest organizm.

0: Każdemu chodzi albo nóżka, albo główka, albo rączka. Tak się gra na antenie. To są tańce na krzesłach. 8 minut po godzinie 8 i dzień dobry w środę 22 lipca.
1: Czy ty słyszałeś o tym, że przeciętne spożycie ryb w Polsce wynosi około 11 do 12 kg rocznie?
0: I jak to się liczy?
1: 6 kg nad morzem w wakacje i 6 w Wigilię.
0: Słuchajcie, znowu jak są wakacje, to wracają rybne afery.
1: Ojej.
0: I znowu zwracają uwagę eksperci, szczególnie jeden youtuber, który biega z kamerą i nie jest to Ksiapulo Książulo, to nie ten tym razem. Biega i sprawdza, czy nie podają plamiaka zamiast dorsza.
1: Wytłumacz.
0: Chodzi o to, że dorsz ma białe mięsko, plamiak to jest taki podgatunek dorszowy, niby dorsz, ale jednak tego dorsza udaje, to nie jest organizm.

0: Nie dość, żeby zjeść w smażalniach, to trzeba najpierw zaciągnąć chwilówkę.
1: Zdecydowanie.
0: A potem się jeszcze okazuje, że jesz coś, co tak naprawdę dorszem nie jest.
1: No i zawsze jak wchodzisz, to jest trochę tak, że ja chcę być oszukany przez tego restauratora i zawsze się pytam, ta rybka jest świeża czy mrożona? On mówi, nie no, świeża,
2: tak.
1: Dobra, no chyba mnie oszukał, ale jednak jak usłyszałem, że świeża, to tak lepiej trochę, nie?
0: Ale prawda jest taka, że w tym kraju jest kobieta, której nikt nigdy na rybie nie oszuka, bo ona zawsze wie, co zamówić, więc bierz przykład.
3: Ja bardzo lubię jeść ryby.
4: Jakie ryby preferujesz?
3: Filety.
4: Ale jakie gatunki lubisz?
3: No nie znam, wiem, że filet z nadmorza pochodzi, tak? Radio
1: SK. No dobra, ale ten filecik to świeży czy mrożony?

0: znowu zapachniało mistrzostwami świata u nas na antenie. A teraz pachnie niesamowicie dobrym porankiem.
1: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca przekąski marki Good Mood.
2: Chociaż mam wrażenie, że teraz pachnie u nas śledziem w śmietanie, zagryzanym czekoladą i kiszonym ogórkiem.
0: A to wszystko maczane oczywiście w miodzie.
2: Cześć Karolina, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
0: Od razu wytłumaczmy twój stan. Jesteś aktualnie powiększona plus jeden u ciebie pod sercem.
3: Dokładnie, dokładnie tak.
2: A który to już miesiąc?
3: Już ósmy.
0: No i tu pojawia się ważne pytanie, bo przecież ten stan, chociaż piękny, czasami powoduje, że poranki na przykład no nie są miłe, jakieś takie nie są zadowalające, a u ciebie w drugą stronę, to powoduje dobry nastrój.
3: Tak, dokładnie. Budzę się, mam ochotę na różne rzeczy, puszczam radio i jest fajnie.
2: A powiedz mi, już jesteś w takim miejscu, że ciężko jest ci zawiązać buty i cieszysz się, że teraz w klapkach można chodzić?
3: Tak. Dokładnie tak.
0: Czy ty nam chcesz powiedzieć, że sposobem na dobry dzień i dobry nastrój o poranku, bo o to pytamy, jest po prostu zajście w ciążę? Bogaj, słyszałeś? No,
4: idziemy!
0: No. Musimy, Paweł, coś z tym zrobić, no.
2: Karolina napisała, otwieram oczy, patrzę na mój wielki brzuszek. Panowie, wy też możecie to zrobić. Spokojnie, naprawdę.

0: Nie krępujcie się.
1: To się nazywa ciąża gastronomiczna.
2: Ja tu mam paproch.
0: Oj, Karolina, on to wyjął. Słuchaj, my cię oczywiście delikatnie ściskamy, masujemy po brzuszku, dajemy buziaczka. Już niebawem tak naprawdę rozpocznie się niesamowita, fantastyczna przygoda twojego życia. W związku z tym, na dobry początek, mamy dla ciebie zestaw produktów Good Mood od Żabki i 1000 zł na udany dzień, żebyś miała jeszcze więcej radości od samego rana.
3: Wow, super.
0: A to kiedy masz termin, bardzo, żebyś miała jeszcze więcej swojej własnej radości od rana?
3: Początek września.
0: Początek września. Fajnie.
1: Na pewno, jak gdzieś tam wsadzisz rękę w cały ten zestaw produktów, które do ciebie przylecą, to brzuszek będzie zadowolony.
4: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.

0: Dobrze bujają i łaskoczą mózg, czyli Magiera i Sobel. Drobna zabawa.
1: No, dzisiaj jest dzień mózgu, więc pobawmy się i powiedzcie, czego nie rozumiecie.
2: Ja nie wiem, jak to się stało, że na półkach sklepowych są już przecenione rzeczy szkolne, a ja jeszcze nie wyjechałam na wakacje.
3: O Boziu!
1: Ale to jest dokładnie tak samo jak z rzeczami na Boże Narodzenie. Pojawiają się w listopadzie, a prezentów jeszcze nie otworzyłam.
4: Jankes
0: i Wiktor. A zaraz potem skakują króliki.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Na drogach Ostrzeszowa jest spokojnie, ale uważajcie przy przejściach dla pieszych. Dziś będzie pogodnie, z niewielką ilością chmur i temperaturą sięgającą 18 kresek. Po południu możliwy jest lekki deszcz, a termometry pokażą maksymalnie 20 stopni.
2: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
4: 8.30, to jest Teska News, Marcin Procki. Zapraszam. Ukraińskie drony zaatakowały kolejne centra logistyczne na terenie Rosji. Do ogromnego pożaru doszło m.in. w Krasnodarze. Płoną magazyny największego rosyjskiego sklepu internetowego. A rząd rozważa przywrócenie obniżek VAT-u i akcyzy na paliwa. Ich ceny wyraźnie rosną w ostatnich dniach. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. A Brazylia z mundialem pożegnała się dość szybko, bo już na etapie 1/8 finału i piłkarze mogli więc wcześniej udać się na wakacje. Vinicius na przykład wykorzystał urlop na poprawienie swojego wyglądu. Napastnik Realu przeszedł zabieg poprawy podbródka, a jego pierwsze zdjęcia po nim wywołały w sieci spore poruszenie wśród kibiców.
5: Jankes, Kama
6: i Wiktor.
7: W radiu.
8: O, idealny przykład tego, czego nie rozumiem. Jak piłkarze mogą sobie poprawiać podbródki?
9: Ty za chwilę idziesz na urlop, więc zobaczymy, jaki wrócisz.
8: Dajcie znać, czego wyniku macie dzisiaj. Dzisiaj jest Dzień Mózgu.
10: Ja na przykład nie rozumiem, jak to jest, że jak się kobiety malują, to otwierają usta. Po co? Jakby dlaczego? Czy ktoś mi może wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje?
8: Dlaczego? Dlaczego?
11: Bo możemy.
12: To chodzi o obieg powietrza.
9: Boga!

0: od dawna to wiem.
1: Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. No, coś dla chłopców, coś dla dziewczyn, coś dla każdego. Jest Zalia, jest Igor Herbut. Jest w czym wybierać.
2: No, jesteśmy my, mamy mózgi, ich używamy. Dzisiaj jest Dzień Mózgu, nie wszyscy świętują w tym pokoju.
1: Werka przyszła z telefonem, jesteśmy też na Ding Dongu.
3: Live na TikToku.
1: Live na Ding Dong, zapraszamy. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong.
2: No, ale was się pytamy, czego nie rozumiecie z samego rana, więc dajcie znać.
4: Ja nie rozumiem, czemu moi rodzice nie powiedzieli mi jeszcze, nie musisz już pracować, to był test. Jesteśmy obrzydliwie bogaci.
1: No.
2: Jeju!
1: Tato, zrób to, mimo że mam 42 lata. Jeszcze jest szansa, żebyś mi to powiedział.
2: Ale
1: naprawdę.
2: Pytanie, czy ten test zdała, czy oblała?
1: Właśnie.
2: Aj.
1: To jeszcze młodsze pokolenie. Dzień dobry. Czego nie kumacie?
5: Na przykład nie rozumiem, czemu horrory są od 15 roku życia, a szkoła od 6.
6: Radio SK.
7: Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: hiszpańsku.
1: Zaśpiewali po hiszpańsku i generalnie, nie oszukujmy się, każdy z nas chciałby być Hiszpanem, od kiedy mają... Co oni mają? Puchar? Puchar, tak?
0: Mają. Dorota Sznepf też mówiła w internecie, że chciałaby być Hiszpanką i została zgaszona przez Zbigniewa Bońka. Słuchajcie, podczas finału i zaraz po finale, nie wiem, czy wszyscy o tym słyszeli, ale ziemia się zatrzęsła.
1: I to trzykrotnie. Jak się okazuje, sejsmografy zarejestrowały aż 3 wyraźne wstrząsy w trakcie spotkania, wywołane reakcjami milionów kibiców.
0: Dla mnie wstrząsem to była ta oprawa artystyczna podczas całego finału, co zrobili Amerykanie.
1: No, ja tam się generalnie trzęsłam z zażenowania, jak Trump nie chciał zejść ze sceny.
0: To też.
1: Żenuła.
0: Ale słuchajcie, jeżeli ktoś się zastanawia, czy nam grozi trzęsienie ziemi w wyniku wybuchu radości kibiców, to jesteśmy bezpieczni.

0: Wszystko się kręci dookoła piłki nożnej. Mówiliśmy o skaczących Hiszpanach, teraz Andrea Bocelli również w kawałku połączonym z piłką nożną i mistrzostwami. A Marcin Procki zaraz o czym?
1: Nasi polscy kibice w Turcji zostali zatrzymani.
2: Podobno kebab im nie smakował.
3: Naprawdę!
0: A słuchajcie, na miejscu była nasza reporterka z mikrofonem. Na szczęście wszystko nagrała. Uprzedzamy Marcina Prockiego. Tak to brzmiało.
4: A udało wam się dostać jakąś petardą?
5: Petarda! To jest moje i jego zarazem moje P, a jego RTA. Drugie imię.
4: Nie boicie się petard?
5: Znaczy czego poszukujemy?
6: I Wiktor.
1: Teraz to pewnie adwokata.
0: Szczegóły za chwilę.
7: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych.

0: 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą Dasz?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od

0: Wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: Formy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Na ulicy Piastowskiej przy Wojska Polskiego ruch spowalnia, więc warto uzbroić się w cierpliwość. Co z pogodą? Dziś słońce będzie górować nad chmurami, a termometry pokażą 18 kresek. Po południu możliwe przelotne opady z temperaturą sięgającą 20 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. 8 kibiców Górnika Zabrze zatrzymanych w Turcji. To przy okazji meczu ich klubu z Fenerbahçe w eliminacjach Ligi Mistrzów. Przed pierwszym gwizdkiem doszło do starć na trybunach stadionu w Stambule. W tej chwili, jak ustalił nasz dziennikarz, trwają czynności tureckich służb z zatrzymanymi, w których bierze udział także polski konsul. A dyrektorzy szkół starają się wykorzystać wakacje na obsadzanie wakatów. Brakuje nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnych, wspomagających i psychologów, mówi Paulina Serdnicka, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Krakowie.
3: W każdej placówce i w każdym roku może być inaczej, bo na przykład trzeba obstawić zastępstwo, bo nauczycielka zaszła w ciążę. To się może zdarzyć w jednym roku częściej, w innym mniej.
2: A na zakończenie rekrutacji szkołom pozostało nieco ponad miesiąc, a polscy przewodnicy tatrzańscy zostali odcięci od słowackich Tatr, a to z powodu zmiany prawa na Słowacji.
4: Jedynymi uprawnionymi do działania po stronie słowackiej w tej chwili są przewodnicy IVBV i UI. IMLA. Przy czym jeżeli chodzi o przewodników polskich u IMLA, oni również są zobowiązani do zunifikowania się na Słowacji. Obecnie tylko dwie osoby taką unifikację na razie przeszły i mogą legalnie pracować.
2: A wyjaśnia Wojciech Gaździak, prezes oddziału PTTK w Zakopanem. O interwencję polscy przewodnicy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
5: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
6: Dziś święto niepopularne, jeżeli chodzi o wszystkich, czyli Światowy Dzień Mózgu.
7: Spokojnie, Wiktorku, możesz próbować świętować. Zobaczymy, czy ci wyjdzie.
6: Niektórych spraw głowa nie ogarnia i właśnie o to was dzisiaj pytamy. Czego nie rozumiecie?
8: Ja nie pojmuję, co się dzieje z osobą, która dzwoni do ciebie, bo nie możesz odebrać. 30 sekund później odzwaniasz, a ona nie odbiera.
9: Pozdrawiamy Jankesa.
6: I podajemy numer telefonu.
7: 664 400.

0: To jakoś tak cieplej człowiekowi. 17 po 9.
1: A my cały czas zastanawiamy się, czego w dniu mózgu nie możecie zrozumieć.
0: Czasami jesteśmy jak z tego mema z Lechem Wałęsą. Mózg rozwalony. Halo, dzień dobry.
2: Hej, gęska. Mi się w głowie nie mieści, że jak wchodzę do biura, to dziewczyny się do mnie nie uśmiechają z firmy Drewa.
1: One się uśmiechają, czy nie uśmiechają?
0: Że nie uśmiechają. To sobie lepiej pan przypomni, co ostatnio na imprezie integracyjnej było. To może dlatego.
1: Ty brzmisz, jakbyś mówił jako człowiek z doświadczeniem.
0: Tak. Pewne schematy działają we wszystkich firmach. Halo, dzień dobry.
3: Ja nie kumam, czemu w tym roku wiosną mamy jesień, latem mamy jesień, jesienią mamy jesień i zimą mamy jesień. O co chodzi?
1: O co chodzi?
0: Obudź się mnie, jak będzie lato.
4: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Zł 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: I po reklamie.

0: To jest piosenka, która przewiduje moją przyszłość. Na zakupy, na zakupy, na zakupy, na zakupy, na zakupy, na zakupy,
1: na
0: zakupy.
1: I na końcu jeszcze champagne. To wszystko się zgadza.
0: Podoba mnie się taki plan.
1: Kochani moi, zwracam się tutaj do Kamy i do Pawła, który siedzi obok. Zebraliśmy się tu, by poświętować pewien polski sukces.
0: Lubię takie.
1: Brakuje nam takich, dlatego zapraszam do świętowania. Okazuje się, że nasz narodowy czempion, nasz koncern na O, jest większy niż wszystkie razem wzięte koncerny, które robią to samo, co nasz koncern na O i znajdują się na wschodzie.
0: To teraz już nie będę się tak smucić, płacąc prawie 8 zł za litr.
1: Jakby to powiedział nasz wieszcz narodowy Mariusz...
2: Ja Polska górą!
3: Yeah!
2: Polska górą!
4: Polska górą!
2: Polska górą!
3: Polska górą!
5: Reklama.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: I po reklamie.

0: mamy środę, 22 dzień lipca. Przypominamy, że dzisiaj świętujemy Dzień Mózgu i tu w przeciwieństwie do twarzy, im bardziej pomarszczony, tym lepiej.
1: Nic nie zrozumiałem, ale może dlatego, że dzisiaj mamy Dzień Mózgu.
0: Idźcie świętować, nie bójcie się. Wszystkiego dobrego.
1: Niech ta środa będzie miła, a czwartek jutro o 6 rano spróbujemy zacząć z wami raz jeszcze. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Dziś w Ostrzeszowie słońce będzie z nami do południa, a termometry pokażą około 20 kresek. Po południu chmury przejmą stery. Osiągniemy maksymalnie 21 stopni. Na drogach teraz spokojnie, ale pamiętajcie o ostrożności przy przejściach dla pieszych.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
6: Minęła 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule, to po zamieszkach na stadionie Fenerbahce. Michał Rawa ze szczegółami.
7: Wiemy o 8 zatrzymanych, są aktualnie przesłuchiwani. W tych działaniach bierze udział polski konsul. Według tureckich dziennikarzy kibice Górnika, których do Stambułu pojechało około 700, najpierw weszli w utarczki słowne z kibicami Fenerbahce, a potem próbowali wspinać się na ogrodzenie, które oddzielało trybuny.
6: No i wtedy do akcji musiała wejść policja. A UOKiK stawia zarzuty autocentrum AAA Auto. To w sprawie sprzedaży samochodów na kredyt. Według urzędów

0: firma uzależniała sprzedaż na kredyt od zakupu usług dodatkowych. A to nie jedyny zarzut, mówi Kamila Guzowska z UOKiK.
1: Zarzuty dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS.
0: A sprzedawcy grozi do 10% obrotu. Nie udało się przed tygodniem, teraz nic nie stoi na przeszkodzie. W nocy Robert Lewandowski ma zadebiutować w barwach Chicago Fire. Jego nowy klub zagra w MLS z Interem Miami. Początek spotkania o 1:30 w nocy czasu polskiego.
2: Oj, nie będzie łatwo śledzić na żywo poczynanie Roberta Lewandowskiego tam za oceanem, ale ja wiem, że są tacy, którzy oglądać będą na pewno, słuchać będą na pewno 21 Pilots, na przykład ci, którzy zostaną z Eską, dosłownie za 3,5 minuty. Teraz Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, 10:02 na zegarach w Esce już grają. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Jakby tak naprawdę wszystko można kropelką było skleić. No serio, Stanach, ITP, ITD na antenie Radia SK. Wcześniej wspominałem o 21 Pilots, zagrani. 21 Pilots, Somber, Zara Larsson, Florence and the Machine, Louis Capaldi, ITP, ITD. Setki innych artystów, to są goście budapesztańskiego, węgierskiego Sigetu. No naprawdę jednego z najsłynniejszych i chyba najbardziej takich rozpoznawalnych marek festiwalowych w Europie wakacyjnie. I to będzie w połowie sierpnia i wy też będziecie. Co wy na to, żeby SK fundowała karnety i trochę kieszonkowego na drobne wydatki albo na trochę mniej drobne? To wkrótce stanie się faktem, więc słuchajcie nas uważnie. No i zapraszamy też na SK.pl i do naszej aplikacji. Shakira, Burna Boy, Die Die w Radiu SK. Za moment, a później u nas Damian Dawid. Radio
1: SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione SK-owe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku
4: i zgarnij tysiaka na udany dzień.
5: Zgłoś się na SK.pl i słuchaj SK od rana.
6: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku.

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
0: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
3: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
6: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: I po reklamie.

Krótko i na temat. Borys Otawa, znany jako Per Jean, bardzo często występujący z Županem, a teraz ma samotny numer, że można tak powiedzieć. Numer nazywa się Sama. Per Jean, bardzo proszę. To jeszcze tylko powiem, że dla tego duetu, więc myślę, że dla Per Jeana samego również. Muzyczny wzorzec to między innymi Paktofonika, więc już wiecie, że jest dobrze.

0: Zanim Tim Bergling wydawał jako Avicii, wydawał jako Tim Berg. Sick Bromance w Radiu SK. Hity na czasie na lato po godzinie 10 i po krótkiej przerwie do nich wracamy. Będzie Joe i End of Beginning, a później co to jest za duet? Calvin Harris i Dua Lipa w SC.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
16: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
17: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Castorama. Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
21: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: I po reklamie.

0: Jason Derulo to już nas przyzwyczaił do tego, że przedstawia się w swoich numerach, ale tutaj też padło DJ Gozia. Co bardzo pomaga nam, prezenterom, bo wiemy, że do DJ Gozia i Jason Derulo i numer Michiko, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 11. Na antenie jest po 11. Calvin Harris, Disciples i How Deep Is Your Love. Tak rozpoczniemy kolejną godzinę hitów na czasie na lato.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie

0: 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 80

0: 9 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: W Ostrzeszowie środa zapowiada się spokojnie. Termometry pokażą 21 kresek, a niebo będzie lekko zachmurzone. Po południu temperatura utrzyma się na podobnym poziomie. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Idealny dzień na relaks.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
5: W wakacje opłaca się słuchać Eski, bo codziennie od rana do wieczora mówimy, gdzie jest letnia imprezka. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mocno egzotyczne klimaty będą w tym tygodniu w Ostródzie. Przed nami Ostróda Reggae Festival. Na tej imprezie pojawi się kilkudziesięciu wykonawców tego gatunku, więc jeśli macie ochotę się trochę pobujać, jak na Jamajce, to wpadajcie do kompleksu sportowego w Ostródzie. W tym mieście niedługo będzie można się też pośmiać. 31 lipca Polska Noc Kabaretowa. Wystąpią znane grupy kabaretowe jak Smile czy Moralnego Niepokoju. Niedługo też kolejny przystanek męskiego grania. Tym razem ekipa zatrzyma się na Polach Marsowych we Wrocławiu 31 lipca i 1 sierpnia. Zagra m.in. Kasia Sienkiewicz czy zespół LOR, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle. Będzie też oczywiście Zalia, Vito Bambino i Igor Herwood, czyli autorzy hymnów tegorocznego męskiego grania.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
6: Zbliża się 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwie osoby zatrzymane w sprawie, która, jak informuje wielkopolska policja, wpisuje się w charakter tzw. Akademii Gwałtu. Zatrzymani to mieszkańcy Wielkopolski. Według śledczych wykorzystywanie kobiet miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Francja, pierwszym krajem Unii z takim zakazem. Francuski parlament przyjął ustawę o zakazie sieci społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat. Przepisy wprowadzają też zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Zakaz wejdzie w życie od września, a do stycznia konta już założone zostaną zamknięte. A w piątek rusza Łódź Summer Festival. Na łódzkich Błoniach trwa budowa scen i miasteczka festiwalowego.
7: Zapraszamy do strefy Eski. Będzie specjalny festiwalowy autobus. Strefa też jest w świetnym miejscu naprzeciwko drugiej sceny, także wbijajcie.
6: Mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. Na scenie zagraniczne gwiazdy jak Timbaland czy Sean Paul oraz polskie jak Mata BDS czy Dawid Kwiatkowski.
8: No jak już włodarze miasta zapraszają, to i my się przyłączamy, prawda? No i tych artystów znacie doskonale z anteny Eski i na pewno niejednokrotnie ich zagram do godziny 14. W tej godzinie Temper City i Self Aware za moment. Będzie też David Guetta, Sia, Titanium. A na początek obiecane Calvin Harris. Michał Sapkowski, witajcie, zapraszamy.

0: Gibbs i Ego, czyli ostatni dzień lata na antenie Radia SK. Ciekawe, ile jeszcze takich naprawdę przyjemnych, ciepłych dni będzie do tego ostatniego dnia lata. No bo nas pogoda przestała rozpieszczać temperaturowo przynajmniej, ale wiecie, że ja jestem dobry w szukaniu plusów i te plusy znalazłem. Otóż według serwisu kąpieliskowego wszystkie kąpieliska nadmorskie są w tym momencie otwarte. Nic nie ma, bo jest za zimno. No ale ma to swoje, jak widać, dobre strony. Jeśli mielibyście ochotę ode mnie adres tego serwisu kąpieliskowego, to nie będę go podawał na antenie, ale na Messengerku można zapytać. To jest fajna rzecz, nie tylko dotycząca tych kąpielisk nadmorskich, ale również tych takich wewnątrzlądowych, jeziorowych i rzecznych, które oczywiście są tam zgłoszone. Tate McRae zgłasza gotowość. Just Keep Watching Westę za moment, a później u nas Dawid Podsiadło. Radio
1: SK. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy szykują się na jutrzejszą wizytę na PGE Narodowym. Pitbull i Chris Brown International Love. No bo to jutro. Gość specjalny, Little John, trasa koncertowa I'm Back Tour. I pierwszy raz w tym roku u nas Pitbull, właśnie na PGE Narodowym. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy albo już szykują stylówy, albo powtarzają teksty piosenek, albo golą się na łyso na przykład. Mówię pierwszy raz w tym roku, bo jeśli komuś ten jutrzejszy termin nie pasuje, a są jeszcze bilety i to wcale nie najdroższe, jak przed chwilą sprawdzałem, no to jeszcze przypomnę, w listopadzie i w grudniu odpowiednio Łódź, a także Pogranicze Gdańsku i Sopotu i kolejne koncerty właśnie Pitbulla w ramach tej trasy. Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku na pewno, do godziny 12, tak samo jak Avicii i Rita Ora. I będzie też jedna z gwiazd Łódź Summer Festival, czyli Timbaland, obiecuję.
1: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biebronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: I po reklamie.

0: Jakie to jest złoto. Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. Tak, kończymy przedpołudnie z Eską. Po południe, po 12, kolejna godzina hitów na czasie na lato będzie Gibbs i Kukon i Ty Masz.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama. Sean Paul, Timbaland, Bastille, Mata, Bedo S i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Na ulicy Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie ruch zwalnia w stronę centrum, zwłaszcza przy przejeździe kolejowym. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Co z pogodą? Po południu termometry pokażą 21 kresek, a słońce będzie królować na niebie.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
7: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne wydarzenia ze Śląska na początek. Mężczyzna potrącił 12-letniego rowerzystę i uciekł z miejsca wypadku. Do tego miał zakaz prowadzenia pojazdów. Chłopiec trafił do szpitala, a sprawca to 34-latek z Chorzowa. Usłyszał już zarzuty i zastosowano wobec niego policyjny dozór. 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy w 2032. W ramach zintegrowanej sieci kolejowej rząd chce połączyć wszystkie większe miasta w Polsce siecią kolei dużych prędkości. To w ramach programu Nasza Kolej.
8: Całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
7: Zapowiada premier Donald Tusk, a wartość planowanych inwestycji sięga 100 miliardów złotych. Nie zastępują lekarzy ani pielęgniarek, ale wspierają ich pracę. Roboty pielęgniarskie opiekują się pacjentami ze Szczecina.
9: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
7: Mówi rzecznik placówki Mateusz Iżakowski. Pierwsze dwa urządzenia rozpoczęły już pracę w szpitalu na Pomorzanach.
10: Jedna z gwiazd tegorocznego Siget Festival, na który będziemy was wysyłać już w przyszłym tygodniu. Somber, czyli My Body Isn't Ready, świeżynka od tego pana za kilka chwil. Wcześniej Ed Sheeran i Azizam, a zaczyna Gibbs, Kukon, ty masz. 12:01 na zegarach w ESC. Już wam grają hity na czasie na lato. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ja jestem wciąż pod silnym wrażeniem jej występu podczas The Halftime Show, podczas finału mundialu. No ale wspomnieć warto takie numery jak ten Shakira i Wycliffe Jean na antenie Radio SK, Hips Don't Lie. Przez media przetaczają się informacje o tym, jak to osoby z zakazem prowadzenia pojazdów, kolejne osoby, łapane na wykroczeniach, na przestępstwach i właśnie za kółkiem. No i lament, że te zakazy prowadzenia są kompletnie nieskuteczne. Słuchajcie, kiedy byliście ostatnio, od tak, rutynowo zatrzymani przez policję za kółkiem? Słuchajcie, mam prawko ponad 20 lat, przejechałem kierując setki tysięcy kilometrów i nie miałem ani jednej rutynowej kontroli. Ej, może to jest ten sekret nieskuteczności zakazu prowadzenia. Muszę się nad tym głębiej zastanowić. A wy w tym czasie posłuchajcie sobie Bibi Rexa Faithless za moment, a później Sanach i Daria Zawiało w WSC.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pyszne śniadanie? Spacer?
3: A może ulubione eskowe hity?
4: Zdraź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku
5: i zgarnij tysiaka na udany dzień.
6: Zgłoś się na SK.pl i słuchaj Eski od rana.
7: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chillin' Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
16: I po reklamie.

To coś, czyli White 2115, Palar i Mercury w Radiu SK po godzinie 12. Kolejne hity na czasie na lato. Po krótkiej przerwie będzie Justin Bieber i Sorry, a później będzie nareszcie dla tych, którzy czekają na nareszcie męskie granie orkiestra 2026. Radio SK. Reklama.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Studencie, pamiętasz o eurotipach?
4: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
3: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
4: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
3: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej eurotipów? Leci kolejny.
4: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
3: Szukaj eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: I po reklamie.

0: I tak sobie płynęliśmy z numerem Run Run River. David Guetta, Alok i Stick Figure na antenie Radio SK. Mam nadzieję, że lepszy nastrój macie dzięki temu spotkaniu przez 2,5 minuty z tym hitem. No właśnie, a co was wprawia w dobry nastrój z samego rana? Z czym zaczynacie dzień, co powoduje, że ten dzień jest fajny? Oprócz oczywiście eskowych hitów na czasie. Dajcie nam znać na sk.pl do zgarnięcia między innymi tysiak na udany dzień. Rozstrzygnięcie kolejne jutro z samego rana. Po 13 wesce Andy Dust i Harris Zokaria.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze SK.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć. 8.

0: kartach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Na skrzyżowaniu Piastowskiej i Wojska Polskiego w Ostrzeszowie ruch wolniejszy. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Co z pogodą? Popołudnie z chmurami, ale słońce też się pojawi. Temperatura osiągnie 21 kresek, a wieczorem spadnie do 20.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
5: Czas na siedzenie w domu będzie jesienią i zimą. Teraz mamy letnie imprezki do zaliczenia. Gdzie i kiedy? O tym mówimy w SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I teraz coś dla tych, którzy najbliższy weekend będą spędzali w Trójmieście. Możecie tam spotkać Andrzeja Piasecznego. Nie wiem, czy pójdzie na plażę, ale na pewno zagra koncert w niedzielę w Sopocie. Wystąpi w amfiteatrze tarasów przy Aquaparku i wykona swoje największe kultowe hiciory. A teraz coś dla fanów rapu. W Opolu będzie ciekawie w drugiej połowie sierpnia. Tam powraca Opole Rap Scena. 22 sierpnia zagra naprawdę mocno. Skład White 2115, Young Leosia, Kazbałagane, Fukaj czy Wajma, a kilka dni później będziemy mogli usłyszeć set legendarnego producenta. 28 sierpnia w Bydgoszczy zagra ATB, czyli autor takich hitów zawsze na czasie jak Your Love, Ecstasy czy You're Not Alone.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.

0: Legendarnego producenta. 28 sierpnia w Bydgoszczy zagra ATB, czyli autor takich hitów zawsze na czasie jak Your Love, Ecstasy czy You're Not Alone.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.

U nas jak gorąco, to tylko od hitów na czasie, przynajmniej dzisiaj. Niech tak zostanie. Kygo i Khalid, Save My Love. Za moment na antenie Radia SK będzie też coś od Bledki i od Jeremiego Sikorskiego. A na początek spotkanie z numerem Zokaria. 13:01 na zegarach. SC już grają. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Bledka, tańcz na antenie Radia SK. Przy okazji tego numeru przypomniał mi się ziomeczek, z którym imprezowało się lata temu. Tomeczku, pozdrawiam serdecznie. Którego taniec to było tak naprawdę stanie w miejscu i podnoszenie paluszków do góry i takie machanie paluszkami. Prawa, lewa, prawa, lewa. On to nawet w kamperze mógłby tańczyć. Zresztą w kamperze eskowym, takim kamperze, to 10 takich jak on by się zmieściło i by nieźle tańczyli. A jeśli ktoś potrzebuje więcej miejsca, to takim kamperem zawsze można stanąć i wyjść gdzieś na pole albo gdziekolwiek indziej i po prostu tam sobie potańczyć, jeśli przestrzeń jest bardziej potrzebna. A może potrzebny jest w ogóle kamper? Przypomnę, na przedłużony weekend od jutra do niedzieli SK dowozi kampera tam, gdzie tylko chcecie, zatankowanego do pełna, do waszej pełnej dyspozycji na czwartek, piątek, sobotę i niedzielę, w dodatku jeszcze z przekąskami, co lubię podkreślać na pokładzie. Zgłaszacie się w aplikacji Radia SK. SK dowozi kampera. Kolejny finał już jutro. Za chwilę Shakira i Burna Boy, czyli Die Die, a później Wester Jeremi Sikorski.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: I po reklamie.

0: On the Floor. Jennifer Lopez i Pitbull, który już jutro na PGE Narodowym, że przypomnę. Pamiętacie, a propos przypominania, Barbenheimera? To było takie wydarzenie, jednoczesne kinowe premiery dwóch tak różnych od siebie filmów, przynajmniej pozornie, Barbie i Oppenheimera. Niektórzy z perspektywy czasu nazywają to wydarzenie zjawiskiem kulturowym. No to niektórzy, nie wiem czy ci sami niektórzy od zjawiska kulturowego, wieszczą, że pod koniec roku możemy mieć do czynienia z czymś podobnym, bo jednego dnia, 18 grudnia, mamy dostać premierę trzeciej części Dune'y i jednocześnie Avengers Doomsday. Zwiastun tego drugiego w kilkanaście godzin nabił w sieci grubo ponad 30 milionów odtworzeń. Teraz licznik zatrzymał się, a w sumie się nie zatrzymał, na 43 milionach odtworzeń zwiastuna. A Dune'a ma miliony fanów na całym świecie. Czy te dwa obrazy tak ze sobą kontrastują jak Barbie i Oppenheimer? Tego nie wiem i nie mam pewności, ale zwracam uwagę na coś zupełnie innego. Barbenheimer to było 3 lata temu. Wczoraj minęły 3 lata od premiery obu tych obrazów. Szok oraz niedowierzanie. Inny duet muzyczny. Dawid Podsiadło, Kaśka Sokacka, Samoloty po krótkiej przerwie, a później Wesce Maneskin.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej.
3: Więcej.
2: Jeszcze więcej.
3: Teraz SK Live Remix w Radiu SK. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
2: W piątek startujemy o 20:00.
3: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata.
2: Gramy wam od północy.
3: Miksują
2: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
3: SK Live Remix.
2: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
7: A co mamy do wyboru?
6: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
7: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
6: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
11: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

0: Potężne brzmienie numeru Fate. Alan Walker i Ava Max w Radiu SK tuż przed godziną 14. Tak, tak, tak, już sobie pójdę. To już czas najwyższy. Kasia Wieśrycka z wami i wrzuć na luz i Dua Lipa i Physical po godzinie 14. Michał Sobkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po 10. Cześć. Cześć.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jest...

0: expert.pl.
1: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sziget.festival.com. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Na drogach Ostrzeszowa ruch płynny, ale miejcie oko na pieszych i rowerzystów. Po południu może przelotnie popadać, a termometry pokażą około 21 kresek. Wieczorem niebo zrobi się szare, a temperatura spadnie do 20 stopni. Będzie umiarkowanie ciepło.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
10: Żeby znaleźć dobrą letnią imprezę, wystarczy odpalić Radio SK. My jesteśmy wyczuleni na takie rzeczy. Podrzucamy najlepsze propozycje. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedna z takich dobrych imprez będzie już po wakacjach. Ale co z tego? Lato będzie ciągle trwało. Przed nami Podlaskie Dla Ciebie Festiwal. To w Białymstoku 4 i 5 września. Zagra m.in. Mata, Grupson, Kizo, Zalia, BDS czy Bledka. Czyli na żywo usłyszymy hity, które doskonale znacie z Eski. A to będzie jedna z najbardziej klimatycznych imprez tego sezonu. Muzyka elektroniczna w środku zabytkowego parku. Przed nami Festiwal Park Beats, to w miejscowości Iłowa, niedaleko Żagania w województwie lubuskim.

0: Im, tam międzynarodowy skład artystów, a wśród nich polscy producenci jak Skytech czy legendarny duet Calvi i Remi. Impreza odbędzie się na terenie Parku Dworskiego w Iłowej. Impreza potrwa 21 i 22 sierpnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
2: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Są w tureckim areszcie, gdzie prawdopodobnie usłyszą zarzuty. To 9 kibiców Górnika Zabrze, którzy w Stambule pobili się z policją. Część mundurowych zostało rannych. Zatrzymanym pomogli polscy konsulowie, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
2: A do bójki doszło podczas meczu Fenerbahce Stambuł z zespołem z Zabrze w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Kierowca MPK z zarzutami, mężczyzna na przejeździe kolejowym miał podjeżdżać pod stojące przed nim auto i wywierać presję na kierowcy. 19-latek wjechał na tory mimo czerwonego światła, a w samochód uderzył pociąg. Nastolatek i pasażerka ledwo uszli z życiem. Kierowca MPK usłyszał zarzuty, ma policyjny dozór. Został też zawieszony w pracy. Miłośnicy festiwalowego klimatu już zacierają ręce. Trwają ostatnie przygotowania do Łódź Summer Festival. Wśród gwiazd Rudy Mental, Sean Paul, Trips czy PZ. Impreza od piątku do niedzieli, a co ważne, na wszystkie koncerty wejdziecie za darmo.
4: Kto poinformuje swojego szefa, że skoro dzisiaj jest środa, która jest małym piątkiem, to można wyjść z pracy wcześniej? Ja niniejszym to robię, jeżeli chodzi o mojego szefa. Za was też mogę coś takiego uczynić. Nie wiem tylko, czy posłuchają. Minuta po 14, Dua Lipa Physical już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Bocellin. Zabrzmiał na antenie Radio SK 16 minut po godzinie 14. Nie mam pojęcia, co teraz robicie, ale możecie dać znać. Głosówki na SK-owym Messengerze. Co robicie w środę, 22 lipca o 14.16? Jak ktoś jest na urlopie, to nagrajcie, ale nie obiecujemy, że będziemy was potem lubić jakoś bardziej. Mówię to w imieniu tych wszystkich, którzy albo już są po urlopie, albo dopiero na ten urlop czekają. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Za chwilę u nas.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: I po reklamie.

0: Jeśli w trakcie takich hitów będziecie ruszać stopami, to zrobicie sobie cardio, pracując cały czas. Każdy szef lubi to. Breakfast, Somebody's Watching Me w Radiu SK, 25 minut do 15. Pytałam, co tam u was o tej porze. Jest ona, Ola. Halo?
1: Elo SK.
0: Elo, elo.
1: Właśnie sortuję ogórki, ale jest trochę lipa, bo nie mamy zbyt dużo ich, a zamówienia są duże. Kamil chodzi właśnie zdenerwowany, rzuca wszystkim, ale jest fajnie, bo już dzisiaj środa. Pozdro!
0: No i jak to jest mało ogórków? To znaczy ja się nie godzę na mało ogórków, bo przecież przyjdzie taki moment całkiem niedługo, kiedy trzeba będzie jeść duże ilości ogórków kiszonych. I do tego potrzebne są ogórki. Ale jest też on, Łukasz.
2: Siema SK, ja jestem aktualnie w pracy. Podliczam ostatnie 45 minut, bo od jutra zaczyna miesięczny urlop. Pozdro!
0: Pozdro, Łukasz. Się nie znamy, ale potem jak powiedziałeś miesięczny urlop, to trochę mniej się lubimy. Żartuję. Alex Warren, Fever Dream. Mam nadzieję, że nie jedziesz nad polskie morze, bo słyszałam, że tam ryby drogie, gofry drogie i jeszcze słońce.
3: Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
4: A może ulubione eskowe hity? Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!

0: dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Po 15 dobrze będziemy grać. A wy będziecie mieli przez to milej w pracy, mam nadzieję. Będzie też nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce i wam ją zagram.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

gdybyś ty w tym tempie odpisywali na maile, to już można byłoby iść do domu i wrócić dopiero w poniedziałek. Może to jest jakiś sposób. Whatever turns you on, Axwell, Bon, przed 15 w Radiu SK, po 15

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: W Ostrzeszowie po południu spodziewajcie się przelotnych opadów, ale temperatura będzie przyjemna, bo termometry pokażą 21 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno być większych niespodzianek. Zachmurzenie umiarkowane, ale słońce też się pokaże.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie osoby zatrzymane to w sprawie Akademii Gwałtu, 45- i 22-latek z Wielkopolski.

0: trafili do aresztu.
1: Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi. Nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
0: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Według śledczych wykorzystywanie kobiet miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Utrudnienia na S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Cysterna amerykańskiej armii wpadła do rowu. Do wypadku doszło na wysokości Rogowa w stronę Bydgoszczy. Trwa wyciąganie pojazdu, mówi Hubert Kurowski ze straży w Żninie.
2: Ta cysterna stoi na kołach. Tutaj będziemy podejmowali próbę wyciągnięcia ją z powrotem na drogę. W tym momencie jeden pas ruchu jest zablokowany.
0: Nikomu nic się nie stało, nie ma też żadnych wycieków z cysterny. Perseidy znów rozświetlą nocne niebo, choć kulminacja przypada w połowie sierpnia, to można je obserwować również teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety.
0: Do obserwacji wystarczy ciemne miejsce z dala od lamp.
4: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
4: Rzuć na luz!
5: Radio SK!
6: Gdybyście jeszcze mieli za mało pracy w tę środę, to ja was będę namawiała do tego, żeby zrobić sobie dodatkowo jeszcze bilans. Ale wcale nie zysków i strat, a taki szybki bilans życia. Widzę te uśmiechy na twarzach i brak czasu, ale myślę, że zrobicie sobie przerwę od pracy chętnie na takie zajęcie. Minuta po 15, Gips, Kukom, ty masz, to już za chwilę Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: z kim przystaje, takim się staje. Loke, Shakira, Diesel Rascal, 17 po 15 to za nami takie hity w Radiu SK. I mówię to na serio, bo autorzy tego powiedzenia mieli rację. Badacze teraz im tę rację oficjalnie przyznali, mówiąc: to, czy będziemy żyć długo i szczęśliwie, zależy od tego, kim i czym się otaczamy, od naszych codziennych rytuałów, od naszych przyzwyczajeń i od ludzi, którzy są dookoła nas, którzy naturalnie stają się naszymi wzorcami. Jest takie powiedzenie, że jesteśmy wypadkową 5 osób, z którymi to osobami spędzamy najwięcej czasu, i coś w tym jest, dlatego że jeżeli te osoby będą w nas krzewiły niezdrowe nawyki, takie jak spożywanie alkoholu, innych używek, brak aktywności fizycznej i tak dalej, to szybko to od nich przejmiemy, nawet jeżeli motywacja nasza była inna. Co więc należy zrobić? Zrewidować swoje otoczenie. Zerknąć, co tam robimy, z kim spędzamy czas i jak wygląda nasz dzień, czyli taki bilans zysków i strat. Z tego bilansu najprawdopodobniej wyjdzie, że wszystko robimy źle i że od tej pory powinniśmy zacząć wstawać o 5 rano, żeby pójść pobiegać. I nawet jeżeli ktoś wejdzie w ten proces, to prawdopodobnie szybko pożałuje zrobienia tego bilansu.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze SK-ą. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota, 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy dotrzymał.

0: Cześć, dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: Shaggy kiedyś zrobił ten hit, to my ten hit gramy. Angel w Radiu SK, 21 minut do godziny 16. Co robicie o tej porze, Kuba?
1: Siemanko. A ja wam powiem tak. Ciekaw jestem, czy ktoś też inny tak ma, że wziąłem sobie dzisiaj urlop pracy nie po to, żeby odpocząć, tylko po to, żeby popracować.
0: Dwa rozwiązania znajduję w tej sytuacji. Pozdrowienia, Kuba. Albo to się nazywa pracoholizm, albo szef słuchał i dlatego to nagrałeś.
2: Radio SK. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: święta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: I po reklamie.

0: Moving to the sun. Użel. Tak nas wita godzina 16 w Radiu SK. Oby was przywitało teraz dużo mniej pracy albo w ogóle wolne. Wracamy za chwilę.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Na drogach ostrze Szowa spory ruch, więc lepiej zachować spokój i unikać gwałtownych manewrów. Co z pogodą? Wkrótce niebo pokryje się chmurami, ale temperatura będzie przyjemna. Około 20 kresek. Idealnie na popołudniowe plany, choć słońca raczej nie zobaczymy.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 16. Agata Chruściek, zapraszam. Wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Na wysokości Rogowa zderzyły się osobówka i ciężarówka. 5 osób jest rannych. Na miejscu pracują policja i straż pożarna. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się jednym pasem, a utrudnienia mogą potrwać nawet do 18. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę za urządzenia z 40 do 50 zł za sztukę. Wzrośnie też opłata za mililitr likwidu do 2 zł i 20 groszy. Jak tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, najważniejsza jest zmiana definicji papierosów.
8: Wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów.
7: A zmiany mają ograniczyć konsumpcję, szczególnie wśród młodych. Chorzów stanie się stolicą K-popu. 15 i 16 sierpnia tysiące fanów spotkają się podczas festiwalu Sound in Colors.
9: Wszyscy mają jeden cel, aby to wszystko było niesamowitym spektaklem i fani wiedzą, że tworzą to razem.
7: Mówi rzeczniczka festiwalu Ewa Biała-Zbomba, a szczegółów szukajcie na stronie wydarzenia.
10: Rzuć na luz!
11: W Radiu SK.
12: Minuta po 16. Są tacy, którzy czekali. Damiano David, The First Time, Sombre, My Body Isn't Ready. To są hity, które za chwilę usłyszycie w Radiu SK i przy których lepiej będzie się, mam nadzieję, kończyć albo zaczynać, jeżeli ktoś o tej porze na drugą zmianę pracy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Song. My Body Isn't Ready w Radio SK. Jeśli przypominacie wyglądem swoją drugą połówkę, to nie ma tutaj przypadku, a hasło wysłane do paru: ej, wygląda

0: Dacie bardziej jak rodzeństwo jest podobno największym komplementem i prognostykiem tego, że to będzie udany związek. Takie informacje na 18 minut po godzinie 16. Dlatego, że badania twierdzą wprost. Wybieramy na długoletnie związki na naszych partnerów czy partnerki osoby fizycznie podobne do nas i osoby fizycznie podobne do nas są dla nas bardziej atrakcyjne niż te, które wyglądają zupełnie odmiennie niż my, na przykład jeżeli chodzi o charakter urody. Co więcej, też na długoletnich partnerów i partnerki poszukujemy osób, które mają te same wartości, te same poczucie humoru na przykład, albo tę samą osobowość. Oraz podobny, ale nie taki sam, podobny kod genetyczny. No i oczywiście nikt nie będzie badał kogoś na pierwszej randce pod względem kodu genetycznego, więc z automatu uznajemy, że kod genetyczny podobny będzie się ujawniał podobnymi cechami charakteru twarzy, to znaczy wyglądu fizycznego. Tyle lat mówienia o tym, że wygląd nie ma znaczenia, tylko po to, żeby znowu się dowiedzieć, że świat nas okłamał.
1: Radio SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku i zgarnij tysiaka na udany dzień. Głoś się na SK.pl i słuchaj SK od rana.
4: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: jego Ordinary. Dotarłam chyba do końca internetu mniej więcej, ale może też komuś z was to wpadło w oczy ostatnio, dlatego że wielu polityków mocno działa w mediach społecznościowych i o tym wiedzieliśmy, ale ostatnio jest paru takich, którzy mocno weszli w algorytm TikToka, robiąc też różnego rodzaju trendy. Nie będę rzucać nazwiskami, jest pan, który bardzo lubi rolnictwo, jest pan, który kiedyś był premierem i tworzą po pierwsze takie treści, w których mówią na przykład o swoim programie wyborczym, ale po drugie też takie treści, które są no po prostu trendami. I to jest ciekawe, jak się to zderzy z funkcją polityka, która przynajmniej w jakichś czeluściach naszych głów jest uznawana za funkcję odpowiedzialną społecznie. Jeden komentarz pod takimi treściami mi się bardzo spodobał. Czy już w tej polityce w Polsce jest aż tak źle, że teraz postanowiliście zostać influencerami?
1: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roboroxaros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nie

A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: tobą. Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
1: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Oni są tu po to, żebyście wy poczuli luz. DJ Gorgia, Jason Derulo, Michiko. Uważam, że jeżeli był jakikolwiek powód, dla którego stworzyli ten kawałek, poza tym, że chcieli stworzyć muzykę, to właśnie po to, żebyśmy przy tym odczuwali brak stresu. I mam nadzieję, że tak jest, bo za chwilę 17. Pracy mamy z Eską. Za chwilę do najlepszych hitów.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Wieczorem w Ostrzeszowie temperatura wzrośnie do 20 kresek, ale słońce schowa się za chmurami. Na ulicach miasta, szczególnie na Daszyńskiego w stronę centrum, ruch jest spowolniony. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, zwłaszcza przy centrum handlowym.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
11: Tyle się dzieje, że aż trudno wybrać. Mati Fuczyło to jest SK Summer City. Ja pomogę Wam wybrać najfajniejsze imprezy, na które warto wpaść. Zacznijmy od tego, co szykuje się już niedługo w ramach SK Music Tour. To jest nasza trasa koncertowa, muzyczna trasa koncertowa. 31 lipca wybieramy się do Ełku. Tam TEDem Dawid Kwiatkowski i T-Love. Wcześniej Giżycko to 25. Tam Maryla Rodowicz. Za to od 24 do 26 lipca w Łodzi. Darmowa impreza Łódź Summer Festival. Tam artyści znani z Polski i artyści znani ze świata. Mata, Sean Paul, Timbaland, Bastille, Rudimental, BDOS, Problem, Kacperczyk czy Żabson. To jednak nie wszystko. Mam dla Was też opcję sportową. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Tam Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej.
10: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Są w tureckim areszcie, ale niedługo mogą usłyszeć zarzuty. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją podczas meczu Fenerbahce-Stambuł Górnik Zabrze. Część funkcjonariuszy zostało rannych, mówi rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór.
13: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji.
12: Górnik przegrał 0-1, rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu. 40 minut, tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy w 2030 w ramach programu Nasza Kolej. Rząd planuje zbudować 3000 km takich tras kolei dużych prędkości. Pociągi będą mogły rozwijać prędkość nawet do 350 km na godzinę. Ogłosiliśmy już pierwsze przetargi, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
14: Pierwszy etap to jest Łódź, później Wrocław, Poznań, plus prowadzimy rozmowy z Czechami i Niemcami nad kontynuacją kolei dużych prędkości do innych państw, bo wtedy to ma ogromny sens.
12: Program Nasza Kolej zakłada budowę prawie 5000 km nowych linii i modernizację niemal 6000 km istniejących. Imprezowy weekend przed nami. Od piątku Łódź Summer Festival trwa budowa sceny miasteczka, a na scenie zagraniczne gwiazdy jak Timbaland czy Sean Paul, ale też Kacperczyk, Zalia czy Tede. Wstęp jest bezpłatny.

0: Prywatne podczas imprezy będzie też specjalna strefa Eski.
1: Rzuć na luz!
0: I jest nareszcie Międzynarodowa Godzina Szczęścia, czyli minuta po 17, a skoro środa, która jest teoretycznie małym piątkiem, może dla niektórych nawet prawdziwym piątkiem, jeżeli jutro zaczynacie urlop, ja już głową naprawdę na swoim urlopie, to za chwilę będziemy rapować o planach na ten wieczór. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Chociaż tu się nie pomyliłam.

0: 16 minut po 17. To Baby Rexha, David Guetta, Sad Girls. Za nami Wrody Łoska. To teraz ja. Nie chcę powiedzieć, że zaśpiewam, bo to nie będzie tak wyglądało, ale mamy taki zwyczaj, że we Wrzuć na Luz rapujemy o planach na weekend. A że środa to jest mały piątek, to uważam, że można porapować o planach na tę środę. Ja zacznę po to, żebyście wy potem nagrali swoje wersje tego rapu a cappella głosówką na SK-owym Messengerze, a potem się usłyszycie na antenie Radia SK. Uwaga! Podkład przyjmie wszystko. To jest Dr. Dre. Więc myślę, że nawet jak nie macie pomysłu, to to zabrzmi. Ciekawe, czy ja mam pomysł. Pranie, sprzątanie, walizki, pakowanie, a to dlatego, że mój urlop nastanie. W piątek nastanie dokładnie, to już było poza rapem. Ale jeżeli macie jakiekolwiek plany dotyczące pracy, dotyczące sprzątania, brak planów też jest jakimś planem, to nagrajcie o tym głosówkę na SK-owy Messenger. A cappella, taką w miarę pasującą do tego bitu, który słyszycie teraz, wyślijcie i za chwilę usłyszycie się na antenie Radia SK. Sombr 12 to 12 to wcześniej u nas.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: I po reklamie.

0: Sophie Ellis Bextor zagrała na antenie Radio SK. To czas teraz na was, na to, żebyście wy zagrali po tym, jak nagraliście wcześniej swoje głosówki na SK-owy Messenger z planami w wersji rapowanej. Nie przedłużając, po prostu z tym lećmy. To będzie brzmiało mniej więcej tak, a zacznie on, czyli Krzysztof, ze swoim planem na ten środowy wieczór. Dobry to jest plan.
1: Siedzę w robocie i jem łakocie. I cały czas sobie myślę o sobocie.
0: Jak my wszyscy, jest też Lena ze swoim planem.
2: Najpierw spanie, potem granie, a na końcu czeka walizki, pakowanie.
0: Czyli wakacje, wakacje, wakacje będą. Jest też ona, czyli Weronika.
3: Dzisiaj nudny wieczór w pracy, mam dobrze, że nam radio SK gra.
0: Wcale się nie upominaliśmy o ten komplement, ale jak już padł, to bardzo miło, że padł. Gdybyście mieli jakieś plany, którymi chcecie się podzielić, to pamiętajcie, że od tego tutaj jesteśmy. Zawsze można do nas napisać na SK-owy Messenger. Ja też jeszcze powiem przed 18, jak można sobie zaplanować weekend bez wychodzenia z domu, z naszą pomocą, i to może wydarzyć się już jutro.
4: Autopromocja.
5: Jak w

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%.

0: 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.

0: Sienna Spiro. Great Expectation do Radio SK, 6 minut do 18, a może kampera wam jutro podstawić pod dom? Tak robimy co czwartek. SK dowozi kampera, słowo mi uciekło, ale wam może uciec taka okazja sprzed nosa, jeżeli się nie zgłosicie. Zapraszamy do SK-owej aplikacji, tam zgłoszenia i jutro ktoś rano stanie się szczęśliwym właścicielem kampera na 4 dni do poniedziałku. Będzie jeździł kamper zatankowany, ważna informacja. Dużo energii, ma też ze sobą Michał Hanczak, już za chwilę imprezka w SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Wieczorem w Ostrzeszowie temperatura wzrośnie do 20 kresek, a niebo zasłonią chmury. Deszczu nie przewidujemy, więc parasole możecie zostawić w domu. Na drogach jest spokojnie, ruch płynny, ale pamiętajcie o ostrożności przy przejściach dla pieszych. Noga z gazu.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
10: Będzie się działo muzycznie tym razem, bo muzyczne imprezy tym razem mam dla Was w SK Summer City. Mati Fuczyło to ja. Zacznijmy od Półwyspu Helskiego. Jastarnia czeka na Was od 31 lipca do 1 sierpnia. Tam impreza muzyczna, która nazywa się Southwave, a na scenie naprawdę wielu, wielu, wielu artystów. Między innymi Vito Bambino, Jan Rapowanie, czy Sokół Kukon, albo Zalia, czy Liwka. Teraz już Olsztyn Green Festival to 14-16 sierpnia. To Olsztyn, jak można się zresztą spodziewać się na scenie m.in. Vito, Kacperczyk, Igo, czy na przykład PZ. Jeszcze Top of the Top Sopot Festival 24-27 sierpnia. To oczywiście w Sopocie czterodniowa impreza z różnymi brzmieniami muzycznymi. To będzie cały przegląd od rapu przez pop aż do rocka.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
11: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Zegar tyka na horyzoncie. Możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro o północy mija termin ultimatum w sprawie wewnętrznych partyjnych stowarzyszeń. Władze PiSu zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak rezygnować były premier Mateusz Morawiecki. Na początku czerwca wyszedł do szkoły i ślad po nim zaginął. Policja szuka 13-letniego Michała Woroszyło. Chłopak jest podopiecznym ośrodka wychowawczego Nadzieja w Białymstoku. Nastolatek już kilkukrotnie uciekał, ale szybko udawało się go odnaleźć. W dniu zaginięcia ubrany był w koszulkę w paski, czerwone krótkie spodenki i miał ze sobą niebieski plecak.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
12: SK Sport News.
11: Kolejna szansa na debiut Roberta Lewandowskiego. W nocy polskiego czasu jego Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami, klubem, w którym na co dzień gra Leo Messi. Teraz najpewniej zobaczymy go na boisku. Ocenia szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara.
13: Trener Greg Berhalter stwierdził, że no po to jest Robert Lewandowski, żeby grać Chicago Fire.
11: A mecz o 1:30 w nocy polskiego czasu.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
12: Impreska.
14: Freska.
15: Freska.
14: Impreska.
12: Freska.
16: Mam nadzieję, że jesteście już wolni i że możecie trochę odreagować po tej środzie, która może już teraz będzie małym piątkiem, rzeczywiście i trochę razem poimprezkujemy. Nie musicie tańczyć, ale jeżeli chcecie, to zachęcam. Można po prostu posłuchać, pobawić się razem ze mną. Dzisiaj też do studia wpadnie gość. Ale o tym za kilka chwil. Najważniejszymi gośćmi to wy jesteście po drugiej stronie, więc mam nadzieję, że będziecie. Do 22. Michał Hanczak, zapraszam, a teraz już Gips i Kukon.

0: mundo. Jeden z tych panów, czyli Pitbull, jutro w Polsce ponownie wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Natomiast jutro będzie czwartek, a dzisiaj mamy piątek. No dobra, powiedziałem mały piątek. Tak mówią czasami o środzie i jak tak powiedziałem, to proszę bardzo, uderz w stół, a słuchacze na Messengerze Radia SK będą się odzywać bardzo dobrze, bo w końcu wy też współtworzycie ten program, no i w wakacyjnej imprezie teraz pojawi się Janusz. Cześć, dzień dobry Janusz.
1: Ano, cześć Michał, cześć. Mówisz, że dzisiaj może mały piątek. No to ja was trochę zaskoczę. W tym tygodniu same piątki,
0: o,
1: bo to ostatni tydzień urlopu, ale ostatni. Jak tu wracać? O matko, nawet o tym nie myślę. Póki co dzisiaj jest wolne, jest dobra muza, jest las, świeże powietrze i aktywność, jak to tradycyjnie u mnie popołudniami, więc korzystam. Trzymajcie się, cześć.
0: Cześć! No, trzeba się cieszyć z tego, co jest, nawet jeżeli jeszcze tylko kilka dni urlopu, to trzeba je rozciągać jak się da i wyciskać z nich jak z cytryny. A jeśli chodzi o tę aktywność, to trochę nawet u Janusza zadyszkę słyszałem i na dowód wysłał mi nawet zdjęcie butów do biegania, co oznacza, że prawdopodobnie przy imprezce ze słuchawkami na uszach biega. No, co prawda zdjęcie butów do biegania nie jest jeszcze dowodem na to, że biega, tak samo jak to, że się ma karnet na siłownię w portfelu. Od samego posiadania też się nagle masy mięśniowej nie przybiera. Radio SK. Ale powiedzmy, że Januszowi wierzę. Bledka w Radio SK.

0: U Dawida Podsiadły sezon na hity wciąż trwa. Trwa też u wszystkich sezon na przykład na jagodzianki, chociaż w drugiej połowie miesiąca to człowieka już czasami nie stać. Ale też chciałbym, żeby zaczął się znowu sezon narzekania, że za gorąco. No mam nadzieję, że to lato do nas wróci na dobre. Mam też nadzieję, że dzisiejszy wieczór możecie spędzić już na luzie, imprezkując, odpoczywając, leżąc, robiąc jakieś przyjemne rzeczy, może właśnie jedząc te jagodzianki. I dzisiaj trochę was chcę wciągnąć w taką zabawę, która być może trochę mi o was powie, a przy okazji trochę będzie inspiracją dla innych. Ja zaczynam zdanie, a wy je kończycie, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK. Rzecz bardzo aktualna. Najlepsze, co mogę zrobić dzisiaj wieczorem, to... No i właśnie, teraz czas na was. Kończcie to zdanie, nagrywajcie głosówki na Messengerze SK i zobaczymy, co w środowy wieczór dla siebie zrobicie. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to... I tu na razie wielokropek, a za chwilę wracamy do tego zdania. Radio
1: SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Bez przerwy to coś nam każą robić w robocie, nie? Ale mam nadzieję, że już nie w środowy wieczór. White 2115, Palar i Mercury to coś na antenie Radia SK. Hanczak z tej strony. Dziś dołączy do mnie inny przedstawiciel polskiego rapu, Żabson, z nowym kawałkiem. Ale to po 20. Zostańcie z nami, żeby posłuchać. Na razie sprawdzam, co u was słychać i co zamierzacie zrobić dzisiaj wieczorem. To znaczy, ja zaczynam to zdanie, wy je kończycie. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem... I sprawdzamy głosówki na Messengerze Eski. Weronika.
1: Najlepsze, co mogę zrobić dzisiaj wieczorem, to gorąca kąpiel, maseczki, czyli domowy spa i odpoczynek po pracy.
0: I to jest bardzo ładny plan. Proszę się go trzymać. Magdalena, najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to...
2: Wreszcie spakować walizkę, bo jutro wyjazd nad morze.
0: O, to już, rzeczywiście, trzeba raz, dwa się pakować, bo to chwilę zajmuje rzeczywiście. I pamiętaj, jeśli chodzi o majtki, trzeba wziąć przynajmniej dwa razy więcej niż dni, na ile jedziemy. Zresztą jest w internecie taki popularny wzór. No to jeszcze Patrycja? Halo, Patrycja, prosimy.
3: Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to położyć się wcześniej spać.
0: O tej porze już? No dobrze, dobranoc w takim razie. W każdym razie teraz czekam na głosówki od sąsiadów Patrycji, którzy nagrają coś w stylu: najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to wiercić w ścianie i przywieszać półki.
4: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: To będzie ostatnia reklama.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: I po reklamie.

0: Run, Run, River. Z gościnnym udziałem co niektórych. David Guetta i Alok na antenie Radia SK przed godziną 19. Ja zaczynam zdanie, wykończycie. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem. Sabina.
1: Najlepsze, co mogę zrobić, to pojechać na pogotowie stomatologiczne z bólem zęba, żeby już więcej tabletek przeciwbólowych nie brać.
0: Ała.
1: Także trzymajcie kciuki, żeby bardzo nie bolało.
0: Bardzo mocno trzymam kciuki, żeby nie bolało. Ani na fotelu dentystycznym, ani po wyjściu od dentysty, zwłaszcza kiedy trzeba będzie zapłacić. Radio SK. Za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: I'm back, tak mówi Pitbull, no i w tym przypadku wszystko się zgadza, no bo artysta wraca do naszego kraju z kolejnym koncertem w ramach trasy pod wspomnianym hasłem. Jutro Mr. Worldwide wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie, no i będzie to dobra okazja, by pobawić się przy hitach, które zawsze są na czasie. International Love, I Know You Want Me, czy Hotel Room Service to oczywiście tylko kilka z nich. Wiadomo już, że Pitbull wyjdzie na scenę jutro około 20.45, ale wcześniej jako support zagrają inni artyści, m.in. Lil Jon. Do tej imprezy z kolei jeszcze mamy miesiąc, ale warto już teraz zapisać się sobie w kalendarzu, zwłaszcza, że będą tam klubowe klimaty, które przecież bardzo lubimy. 21 i 22 sierpnia w Iłowej w województwie lubuskim odbędzie się Park

Lil Jon. Do tej imprezy z kolei jeszcze mamy miesiąc, ale warto już teraz zapisać się sobie w kalendarzu, zwłaszcza, że będą tam klubowe klimaty, które przecież bardzo lubimy. 21 i 22 sierpnia w Iłowej w województwie lubuskim odbędzie się Park

Minuta po 19, Hanczak z tej strony. Zapraszam na kolejną godzinę z wakacyjną imprezką. Mam nadzieję, że możecie już oddać się samym przyjemnościom. Przyjemnościom nawet. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Ja idę się oddać słownikowi.

No i przyznajcie, czy nie potrzebowaliśmy dzisiaj wieczorem takiego pozytywnego, radosnego kawałka jak Who's That Chick? To David Guetta i Rihanna oczywiście nam się przypomnieli w duecie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 19. Teraz rzucę wam jedno hasło i dam wam chwilę na myślenie. Uwaga, dzisiaj, 22 lipca, mamy Światowy Dzień Mózgu. I o czym pomyśleliście? Założę się, że część z was pomyślała o tym, że są tacy ludzie w naszym otoczeniu, na przykład w miejscu pracy, którzy nie mogą tego świętować. Założę się, że o tym pomyśleliście. Przynajmniej część z was, i to większa. Ale teraz będzie dziewczyna, która absolutnie ma głowę do muzyki. W jej głowie i w jej sercu jest m.in. muzyka country, ale też pop. A jej inspiracjami są m.in. Miley Cyrus czy Taylor Swift. Ta dziewczyna nazywa się Stella Lefty, a jej hitem jest Boston. I ten hit podbija nie tylko Stany, ale zaczyna podbijać też cały świat. Zobaczymy, jak przyjmiecie go Westchester.

0: Alan Walker i Ava Max ponownie połączyli siły i chyba ponownie mają hit na koncie, coś tak czuję. Fate na antenie Radia SK. 19.30, tu Hanczak, tu imprezka wakacyjna. Dzisiaj ja zaczynam, wy kończycie. Ja zaczynam zdanie, a wy nagrywacie głosówkę z jego dokończeniem wedle własnego uznania. Jestem ciekawy, jak dokończycie zdanie. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to... No i odezwał się Michał.
1: Dzisiaj wieczorem najlepsze, co mogę zrobić, to po powrocie z Barcelony najeść się polskiej kiełbasy, chleba i ogórka.
0: Czurosy pyszne, chorizo wspaniałe, ale jednak polska kiełba to polska kiełba. Smacznego na pourlopowej wyżerce. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem? Pić, jeść, spać? O tym za chwilę Tacho na Fide.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Van Buren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marianne, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.

0: Jedynka. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przy

0: przenoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. When I lose control.

0: Tak, właśnie Wam gram w środowy wieczór w wakacyjnej imprezie. Thomas Gray Rumors za nami. 15 minut do godziny 20. Ja zaczynam, wykończycie głosówką na Messengerze Eski. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem to... I tutaj odzywa się Błażej. No to co?
1: Wrócić do domu, zmęczony po pracy, przytulić się do dziewczyny, bardzo ją chętnie przywitać, przygotować herbatkę wspólną, posiedzieć chwilę na balkonie, później obejrzeć jakiś fajny film. A nie, czekaj, nie mam dziewczyny. O ja.
0: Dobrze, że sobie przypomniałeś. Za chwilę na szczęście zagram Makarenę, to można tańczyć samemu. Także można sobie zorganizować bardzo fajny wieczór na własną rękę. Ale teraz już Kuba i Kuba, stygnie lato na balkonie między innymi.

5 minut nam zostało do godziny 20. W imprezę dzisiaj kończycie zdanie: najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem. Ja teraz je dokończę. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to puścić wam nowy kawałek Żabsona. A to po 20 nastąpi. Co więcej, wpadnie tu osobiście.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: do środy. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
5: SK Summer City, Marta Rajewska. Dobry wieczór, czas na garść jaskowych podpowiedzi. Trzymamy kciuki za jutrzejszą pogodę. W Michałkowie trwają szybowcowe Mistrzostwa Europy. Starty rozpoczynają się około południa, a lądowanie w okolicach 16. Zawody potrwają do soboty, poleca Radio SK. A dla tych, którzy lubią biegać, mamy taką podpowiedź, że w Ostrzeszowie odbędzie się bieg uliczny. I to wszystko już 8 sierpnia. Start i meta będą na ostrzeszowskim rynku, a trasa będzie wiodła uliczkami miasta. Początek o godzinie 19. Zainteresowani? Szczegółowe info, jak zawsze, dostępne w necie. Do usłyszenia.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
6: Imprezka.
7: Imprezka.
6: Imprezka.
8: Imprezka. Imprezka jest, no więc muszą być też goście. Żabson, dzień dobry.
9: Witam i witam wszystkich słuchaczy.
8: Za chwilę sobie pogadamy nieco więcej oczywiście i zagramy nowy kawałek pod tytułem Sopot, a tymczasem Bibi Rexha i Faithless. Michał Hanczak, dobry wieczór.

0: Nie no, wakacje na pełnej w imprezie Axwell & Bone, Whatever Turns You On, już za nami, 10 minut po godzinie 20, no, a przed nami za kilka minut kolejny wakacyjny banger, tym razem od Żabsona, który w studiu dzisiaj, witam cię już teraz oficjalnie.
1: Witam, witam.
0: Rozgościłeś się, wszystko dobrze?
1: Tak, wspaniale, bardzo wygodna kanapa w studiu.
0: Ale za chwilę z tej kanapy trzeba będzie ruszyć do Sopotu. Sopot to jest tytuł tego kawałka. To jest rzeczywiście takie miasto, taki kurort, który lubisz i który cię inspiruje?
1: Tak, tak, wielokrotnie bywałem w Sopocie. Nawet kiedyś mieszkałem w Gdańsku przez 2 miesiące. No i ten Sopot był dla mnie takim miejscem chillu. No i wielokrotnie, no, o wschodzie słońca na plaży, w Szymolo. Kończyły się festiwale różne, więc bywałem tam wielokrotnie, no i kocham ten Sopot, kocham go.
0: Te festiwale przez wielkie F i te przez mniejsze F, jakieś tam prywatne, kto nie był w Sopocie, ten nie wie, o czym mowa, ale kto nie kończył przy Molo?
1: No dokładnie.
0: Nad ranem, oczywiście, że tak. Opowiedz trochę jeszcze, z kim ten numer zrobiłeś i dlaczego akurat teraz Sopot wychodzi?
1: Zrobiłem ten numer z Hellfieldem oraz Sentino, no dwoma specami od, wręcz bym powiedział, takiego klimatu letniego. Ich kawałki tutaj podbijają listy, więc stwierdziłem, że dobieram po prostu profesjonalistów do tego numeru. Wychodzi on latem, no bo wiadomo, teraz lecimy tam na do Sopotu i wybrałem w ogóle ten utwór, wybrałem w ogóle Sopot, dlatego że po prostu ja zostaję w Polsce zazwyczaj na wakacje, ponieważ gram właśnie koncerty, gram festiwale. Dużo już powstało kawałków o zagranicznych miejscowościach. Ja nawet mam dwa takie kawałki, Palma de Mallorca, Puerto Banus. No i stwierdziłem, że czas wreszcie wrócić do Polski. Ostatnio takie były temperatury, że w Polsce było normalnie, bym powiedział, bardziej jak w Tajlandii niż nawet jak już w Hiszpanii.
0: Dokładnie. Jakby mamy czasami dużo fajniej niż gdzie indziej, tylko czasami nie doceniamy, więc fajnie przypomnieć. Dokładnie. O Sopocie. Zresztą ten Sopot to sobie trochę też wywróżyłeś, bo jeszcze tego lata w Sopocie też cię spotkamy.
1: Dokładnie tak.
0: Na festiwalu Top of the Top, ale to może o tym za chwilę. To premiera jeszcze za kilka minut. Żabson z nami zostaje w imprezie Weste, a tymczasem Sombri Back to Friends.

0: Temper City na antenie Radia SK. Hanczak z tej strony, to imprezka, w której dzisiaj gości człowiek, który ma milion obserwujących na Instagramie, bo to widziałem parę chwil temu, Żabson.
1: Witam.
0: Mateusz, który w tej sociale działa, robi, go nie widać, ale nie słychać go też, chyba że się odezwie.
2: To ja.
0: Tak, zapytał mnie, a tobie ile brakuje do miliona obserwujących? No milion mi brakuje.
1: Musimy podziałać,
0: ale nie to jest teraz najważniejsze. Najważniejsze jest nowy kawałek Żabsona, Sopot, on za chwilę na naszej antenie. No i czy on też...
1: nie mogę się doczekać, tak.
0: Ja też. A czy on w Sopocie na tym Top of the Top też będzie? Czy tam planujesz coś innego?
1: Oczywiście, nie. To było wszystko przemyślane. To droga do Top of the Top zaczyna się w Sopocie i kończy się w Sopocie.
0: A jak ty się w ogóle czujesz przed występem w Operze Leśnej na takim festiwalu z tradycją?
1: Pierwszy to jest mój taki festiwal w ogóle do telewizji. Wiadomo, troszeczkę się stresuję, bo to jest inna realizacja. To rozumiem, idzie na żywo, tak? Więc jest jakiś stresik. Niemniej jednak scena to jest miejsce, w którym ja się czuję najpewniej w swoim życiu, więc nie mogę się doczekać i też nie mogę się doczekać, aż pokażę szerszej publice, która może nie zna mnie w ogóle, jak sobie radzę na żywo.
0: Jeżeli ktoś się nie może doczekać, to jeszcze wcześniej też jest szansa, żeby Żabsona na scenie zobaczyć, bo w najbliższy piątek, to już pojutrze, będziesz w Łodzi z kolei.
1: Oj, to będzie Łódź Summer Festival. To jest naprawdę miejsce, w którym bardzo chciałem grać. Czekałem na booking tam. No, ogromna impreza. Poza tym ja jestem z województwa łódzkiego, z Opoczna pochodzę.
0: O, a jestem z Łodzi. Patrz, to prawie ziomale z jednej dzielnicy, można powiedzieć.
1: Więc dawno nie grałem takiego dużego koncertu w Łodzi, więc wracam na stare
0: super
1: śmieci, że tak powiem.
0: To pojutrze. No dobra, to zanim zagramy, nagrodą będzie zagranie, ale najpierw musisz się zmierzyć z moim krótkim quizem. Oj. Słuchacze bardzo dobrze sobie z tym radzą, zobaczymy, jak tobie pójdzie. Ja zadaję pytania, ty odpowiadasz słowem, które zaczyna się na pierwszą literę twojego, może nie imienia, ale pseudonimu, czyli po prostu na literkę Ż, jak Żabson.
1: Ale to trudne bardzo.
0: Nie, wcale nie. Skaczemy. Uwaga, coś zabawnego na pierwszą literę twojego pseudonimu.
1: Żart.
0: Dobrze. Coś przyjemnego na pierwszą literę.
1: Żarcie.
0: Też bym to powiedział. Część ciała na pierwszą literę twojego pseudonimu.
1: No, rzepka, ale to nie jest... To jest
0: tak RZ. Się nazywa nasz szef i to jest RZ.
1: No dobra, niech będzie rzepka.
0: Zaliczam to radio, to nie widać.
1: Tak.
0: Dobra, to jeszcze coś, co można ze sobą zabrać do Sopotu na pierwszą literę twojego imienia albo pseudonimu. Oj, to jest
1: żagiel.
0: Żagiel,
1: żeby popływać.
0: Dobre.
1: Na żagle.
0: Nie zagiąłem się.
1: No,
0: no to zapowiadaj. W nagrodę zagramy Sopot w takim razie.
1: Słuchaj, ja zrobię taki głos trochę.
0: Dawaj.
1: Drodzy słuchacze, przed wami Żabson, Hellfield i Sentino w utworze Sopot. Miłego słuchania.
0: Aż mi się kolana ugięły.
3: Premiera.

0: pozdrowieniami dla tych, którzy właśnie teraz imprezkują, bo są na wakacjach i rzeczywiście ta środa jest dla nich wcale nie takim małym piątkiem, tylko po prostu piątkiem. To dzisiaj wieczorem Talk to You, Another na antenie Radia SK, a jutro rano...
1: SK dowozi kampera.
0: Kolejna osoba, ktoś z was dowie się, że dostanie kluczyki od naszego kampera, no i oczywiście całego kampera na przedłużony weekend, zatankowanego, no i tym kamperem, ze swoją ekipą będzie można na ten przedłużony weekend gdzieś pojechać. Czy to nad morze, czy na Mazury, czy w góry, czy w jakiś inny rejon naszego pięknego kraju, to już od was zależy. My w to nie wnikamy, ale bardzo się cieszymy, jak nam potem relacjonujecie, co robicie i gdzie jesteście, dokąd jedziecie tym kamperem. Kto jeszcze tego nie przeżył, ten powinien to zrobić, więc czym prędzej odpalajcie naszą apkę na smartfony, bo tam można się zgłosić do tej zabawy, a jutro rano Jankes, Kama i Wiktor do kogoś z was zadzwonią, no a potem podstawią zatankowanego kampera.
1: SK dowozi kampera.
2: Reklama.
3: Studiujesz albo kończysz naukę?
2: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
3: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
2: To Eurotipy.
3: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
2: Zaliczyć kursy, praktyki?
3: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
2: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
3: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
2: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie.

0: karty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: kawa wieczorem niekoniecznie, więc taki hit idealny zamiast kawy. I Like It, Alesso i Nate Smith już za nami. Jak zaczynam, wy kończycie. Dzisiaj mam dla was takie zdanie do dokończenia. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to... No i tutaj dalej czekam na wasze głosówki na Messengerze Eski. Ola się nagrała.
1: Najlepsze, co mogę zrobić dla siebie dziś wieczorem, to robić po prostu nic.
0: Jaki to jest piękny plan, prawda? I myślę, że wielu z nas jest mistrzami w robieniu właśnie tego, czyli w robieniu niczego tak naprawdę. I możemy to robić i krótko, i długo, i w każdej możliwej pozycji.

Sold Out. Dawid Kwiatkowski wyprzedał swoją jesienną trasę, zagra w klubach, zagra w wielkich halach, między innymi na warszawskim Torwarze. Ostatni koncert się właśnie wyprzedał, więc już biletów na koncerty jesienne nie ma, ale Dawida Kwiatkowskiego jeszcze tego lata na wielu plenerach zobaczyć będzie można, między innymi na festiwalu Łódź Summer Festival już w najbliższy weekend. A Margaret za to szykuje kolejne muzyczne nowości i to jeszcze w tym tygodniu, w piątek wpadnie też do studia Radia SK. Piękny duet stworzyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem tuż przed 21 w SC w imprezce. A co zagram po 21? A później wam opowiem.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetle Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
17: SK Summer City, Marta Rajewska, dobry wieczór ponownie. Kinomaniacy, zróbcie głośniej, bo teraz coś dla was. Zaglądamy do ostrzeszowskiego kina Piast. W tym tygodniu możecie obejrzeć między innymi Minionki, Straszydła, Wajany albo Odyseję. Natomiast od piątku na ekranie pojawi się ekipa zwierzaków. Szczegółowy repertuar znajdziecie na stronie Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. A jeśli wolicie kino pod chmurką, to w sobotę warto wybrać się do Siedlikowa, bo tam odbędzie się seans, a na ekranie film Jaja w tropikach, początek o godzinie 21. Wstęp jest wolny, szczegółowe info dostępne.
16: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
18: Freska!
19: Impreska.
18: Preska.
19: Preska.
18: Preska.
20: Już po 21 macie jeszcze siłę, czy was ściuchrała ta środa? Ja mam nieściuchraną, nowiutką koszulkę w Radia SK i za chwilę być może do kogoś z was ona powędruje. Czekam na dziewczynę, czekam na chłopaka. Za chwilę jedno pytanie zadaję, tyle że odpowiedzi może być wiele. Podejmiecie się wyzwania? Hanczak z tej strony, witajcie!
21: Radio SK, na czasie.
20: Zgłoszenia na Messengerze Radia SK z numerem telefonu albo pod 664-402-302 można wysłać SMS. Tak jak do kumpla, on tyle samo kosztuje. Wiktor Waligura i Dry Scout 4 pory roku już teraz.

0: Where is the love? A tymczasem, no właśnie, gdzie jest jakaś dziewczyna? Razem z Pawłem szukamy dziewczyny. I nie, nie jest to wbrew pozorom ogłoszenie matrymonialne, tylko potrzebujemy tutaj do naszego radiowego konkursowego trójkąta tej dziewczyny. 664-402-302. Prosimy panie, żeby dzwoniły właśnie, odważne. Paweł, może powiedz, gdzie ty teraz jesteś, może to zachęci dziewczyny do tego, żeby dzwoniły.
1: No, leżę w wannie.
0: O, czysty chłopak, wymyty chłopak, także nie ma się czego obawiać. Proszę dzwonić. 664-402-302. Zobaczymy, jeżeli w 20 sekund się żadna dziewczyna nie dodzwoni do nas, no to sami sobie zagramy. No, ale może być nudno wtedy. O, ktoś dzwoni, halo?
2: Halo?
0: Jak masz na imię, niewiasto?
2: Monika.
0: Cześć, Monika, fajnie. No dobra, to w takim razie zadam wam za chwilę jedno pytanie, odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi. Miało być zupełnie inne pytanie, wakacyjne, ale Paweł i jego sytuacja mnie zainspirowały do tego, żeby pytanie brzmiało, co nam się przyda podczas wieczornej kąpieli. Monika zaczyna.
2: Kule do kąpieli.
0: O, od razu w kule lecimy. Paweł?
1: Gąbeczka.
0: Monika?
2: Woda.
0: Oczywiście, Paweł?
1: Może jakaś wanna.
0: No raczej. Monika?
2: Prysznic.
0: Paweł?
1: Nie usłyszałem odpowiedzi.
0: Prysznic,
1: sorry.
0: Był.
1: Prysznic, może. No jeszcze kieliszki i butelka jakaś wody.
0: Będziesz nabierał wodę w butelkę z wanny? Po co? Nie podlewa się kwiatków taką wodą brudną. No powiedzmy, że zaliczę, bo rozumiem, że w romantiko idziemy. Monika?
1: Tak jest.
2: Jak prysznic, to kotara.
0: Paweł?
1: No jak kotara, to żabki do kotary.
0: Jejku, rozmierzecie łazienkę za chwilę. Monika, jeszcze coś do tej kąpieli?
2: Czepek na włosy.
0: Czepek na włosy. Paweł?
1: Klapeczki, jeśli nie mój prysznic.
0: Monika?
2: Szlafrok.
0: Paweł?
1: Ręcznik.
0: Monika?
2: Płyn do kąpieli.
0: O, właśnie, Paweł?
1: No i piżamka potem.
0: Ojku, Monika? Naprawdę już jedziemy bardzo daleko, widzę. Chyba zaraz muszę to przerwać. Masz coś jeszcze?
2: No pewnie, zabawki do kąpieli.
0: Kaczuszka! Gumowa kaczuszka! No przecież! Dobra, słuchajcie, bo to można ciągnąć w nieskończoność. Jesteście świetni, jakbyście razem normalnie się kąpali. Dobra, to w takim razie nie mam dla was piżamy, nie mam dla was szlafroków, ale mam piękne eskowe koszulki, a do tego jeszcze lipcowy magazyn Eska Story do poczytania w wannie na przykład.
1: Wow.
0: Gratuluję! Ojej. Ogłaszam remis.
1: Mega sztos, dzięki.
2: Dziękujemy
1: bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
0: I do wanny teraz Topik i Becky G. Sorry, papi wam zagram.

0: Wieczorową porą można pobujać się i pokołysać przy nowej Stanach. ITP i TD już za nami wesce, a za kilka chwil m.in. Alvaro Soler, Teddy Swims czy nowość od Jasona Derulo. Niesmacznie się zrobiło, mimo że to aplikacja do zamawiania jedzenia z restauracji, po tym jak jedna z popularnych aplikacji zapowiedziała, że zwolni 5000 kurierów w całym kraju, żeby potem zatrudnić ich ponownie na innych warunkach, oczywiście jak się domyślacie, gorszych. Sprawą postanowiły zająć się instytucje państwowe, a mianowicie Państwowa Inspekcja Pracy, a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Urzędnicy z tych instytucji zapowiedzieli, że przyjrzą się uważnie tej sprawie, bo ona coś tutaj śmierdzi i coś tu jest nie halo i że bardzo wnikliwie się będą przyglądali tej sprawie, a jak nie będą dawać rady, to wezwą posiłki.
1: Radio SK. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Daddy Swims na antenie Radia SK. Za chwilę Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat It wam zagram. 15 minut do 22. Hamczak z tej strony. No i czas na was teraz, bo dzisiaj pytam was o to, jak dokończycie to zdanie wedle swoich planów i swoich też marzeń czasami. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to... I tutaj wasza głosówka. Ktoś napisał mi akurat na Messengerze, Renata, że najlepsze, co może zrobić dziś wieczorem, to pizza na kolację. Narobiłaś apetytu, a tak na noc nie powinienem jeść po pracy. Jest też Ola i jej głosówka.
1: Najlepsze, co mogę zrobić dzisiaj wieczorem, jest wywieźć dziecko do babci na urlopie. Pozdrawiam.
0: I wszyscy są szczęśliwi. Rodzice szczęśliwi, dziecko szczęśliwe i babcia też szczęśliwa. A przynajmniej przez dwa pierwsze dni.

0: Nowość od Zali i kolejny hit na jej koncie. Tylko kochaj mnie. Ostatni z hitów, który mam dla was przed godziną 22 w imprezce. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to jest zdanie, które ja zaczynałem dzisiaj, a wy kończyliście. No to na finał Grzesiek.
1: Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem dla siebie, to pójść spać. Do jutra.
0: W sumie to ja się mogę pod tym podpisać. No to do jutra, do 18. Michał Hanczak, trzymajcie się. A, ale my oczywiście gramy dalej dla tych, którzy jeszcze spać nie idą. Między innymi Shakira za chwilę.

0: lecą na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
3: Esko Summer City, Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dziś eskowe podpowiedzi. To będą 3 dni pełne atrakcji i muzyki. Przed nami 30 dni od Olanowa i już w ten weekend będzie się działo w programie m.in. wystawa artystów związanych z Olanowem, zawody wędkarskie czy ogólnopolski turniej szachowy. Będzie też wesołe miasteczko i strefa gastro. A jeśli chodzi o koncerty, to w Ostrowie zagrają Grumi, zespół, a także Dawid Kwiatkowski. Imprezę poleca Radio SK. A dla fanów mocniejszych brzmień Ostrów Rock Fest, to wszystko nad zalewem Piaski Szczygliczka. Koncerty odbędą się w sobotę i w niedzielę. Szczegółowe info do
2: sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów.

0: Jacka Ostrzeszów. Reklama. Sean Paul, Timbaland, Bastille, Mata, B2S i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Esco-wej apce.
1: Autopromocja.

0: SK Ostrzeszów.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, bo ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.